Ciszu.

Zasłowałeś aż dal. Rozmytył się. Rozszerzył. Rozpiętowił harę. I ogień smog. I z nas był was już dal. Pianko nasze. I sence nawet zaryje.

czy

my life. It's part of my life.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo, nieprzekute i już niegorące. Woda, bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot, z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

panowie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakaz wspinaczki na egipskie piramidy. Piramidy, w tym najwyższa z nich, piramida Cheopsa, stanowią nieocenione dziedzictwo historyczne i kulturalne. Każde działanie, które mogłoby zaszkodzić ich strukturze, w tym wspinaczka, jest surowo zabronione przez egipskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem jest ochrona tych starożytnych cudów, aby przyszłe pokolenia również mogły podziwiać ich majestat. Wspinaczka na piramidy nie jest tylko nielegalna, ale też niebezpieczna. Te gigantyczne struktury są bardzo strome, z nierównymi i zniszczonymi powierzchniami. Jednak mimo surowego zakazu kilka osób na przestrzeni lat spróbowało dostać się na szczyt. W 2020 roku młody niemiecki turysta wywołał międzynarodowy skandal, kiedy nielegalnie wszedł na piramidę Cheopsa. Skończyło się aresztowaniem, karą grzywny i dożywotnim zakazem wjazdu do Egiptu. Wreszcie warto przypomnieć, że egipskie prawo jasno określa, że wspinaczka na piramidy jest po prostu nielegalna.

dlatego, że mnie nie chcesz. Znajdę robotę w telefonii. Znajdę robotę w TVN-ie. Znajdę robotę w bankowości. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Będę dodatkiem do kolorowych pism dla gospodyń domowych. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Wypalę na raz 7 paczek papierosów Super Light.

dlatego, że mnie nie chcesz, znajdę robotę w telefonii, znajdę robotę w bankowości, znajdę robotę w TVN-ie, gdyż wszyscy już tam robią i zrobię łaskę prezesowi i zrobię łaskę prezesowej, bo wszyscy to robią.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wiesz, że twój kraj to państwo twardziel, skoro jego ksywa to Forteca Iran. Mimo że wiele krajów, w tym Stany Zjednoczone, Turcja czy Arabia Saudyjska, są wrogo do niego nastawione, Iran nie był terenem walk od czasów II wojny światowej. Iran posiada całkiem sporą armię, ale to, co czyni potencjalne podbicie kraju jeszcze trudniejszym, to jego górzyste położenie. Topografia Iranu przypomina afgańską, a w kraju tym wciąż istnieje wiele kryjówek terrorystów, lata po tym, jak miała tam miejsce misja NATO. Rząd Iranu dysponuje siecią podziemnych baz głowic i twierdzi, że punkty te istnieją 500 metrów pod ziemią, pod każdym miastem i w każdej prowincji. Wojska, które zdecydowałyby się na inwazję na Iran, musiałyby zdobywać każdą z tych baz z osobna. Niekończący się i krwawy proces. Wielu podejrzewa również, że irański program nuklearny ma na celu stworzenie broni jądrowej. Mimo że irański układ jądrowy może sprawić pewne spowolnienie w atomowych ambicjach kraju, to państwo to i tak zaczęło ostatnio testować rakiety zdolne do przenoszenia głowic. A na taki odwet nikt nie chce się narażać.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gospodarka mieszkaniowa w PRL-u miała swoje unikalne cechy wynikające z ogólnego podejścia do własności prywatnej i centralnego planowania. W PRL-u generalnie nie promowano własności prywatnej, zwłaszcza w zakresie nieruchomości, co oznaczało, że mieszkań zazwyczaj się nie kupowało i nie posiadało na własność. Na wsiach rolnicy byli właścicielami swojej ziemi i domów na niej stojących, ale w miastach sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Nowe mieszkania budowane były głównie w systemie spółdzielczym. W tym systemie inwestorzy mieli formę prawną spółdzielni, a osoby zapisane do spółdzielni i wniesione wkłady członkowskie trafiały do kolejki oczekujących na mieszkanie. Po przydzieleniu mieszkania przez spółdzielnię członek stawał się jego użytkownikiem, ale nie właścicielem. Mieszkanie pozostawało własnością spółdzielni, a użytkownik nie miał prawa do jego sprzedaży czy dziedziczenia. Drugim systemem były mieszkania zakładowe budowane przez firmy dla swoich pracowników. Takie mieszkania również pozostawały własnością zakładu, a pracownik był tylko użytkownikiem. Zwolnienie z pracy, ale nie przejście na emeryturę, zazwyczaj oznaczało konieczność oddania mieszkania. W późniejszym okresie PRL-u za czasów Edwarda Gierka wprowadzono możliwość wykupienia mieszkania spółdzielczego, co oznaczało, że mieszkanie mogło być sprzedane lub przekazane w spadku, ale nadal pod pewnymi warunkami spółdzielczymi. Co do wielkości mieszkań obowiązywały normy wielkości mieszkania na osobę. Za czasów Władysława Gomułki norma ta wynosiła około 11 metrów na osobę, co dla czteroosobowej rodziny oznaczało mieszkanie o powierzchni około 45 metrów kwadratowych. Za Gierka normy te zostały podniesione, a rodzina czteroosobowa mogła liczyć na mieszkanie do 60 metrów. Ciekawostką jest, że po transformacji ustrojowej w Polsce na początku lat 90. wiele osób, które mieszkały w mieszkaniach spółdzielczych, skorzystało z możliwości przekształcenia swojego prawa do mieszkania w pełnoprawną własność. Proces ten był częścią szerszych zmian w gospodarce i prawie, które otworzyły drogę do rozwoju rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych, znacząco zmieniając krajobraz mieszkaniowy w Polsce.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: O mój Boże! Ach mój Boże! Jak mój buzek krzywa łaże!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Po 24 latach od zakopania wielka granitowa głowa Władimira Lenina została odkopana z berlińskiego lasu. To zaskakujące odkrycie przypomniało mieszkańcom miasta o ciemnych czasach komunizmu w Niemczech i związanej z nim kontrowersji. W 1991 roku po upadku muru berlińskiego i zjednoczeniu Niemiec rząd postanowił usunąć wszelkie ślady komunizmu z kraju, w tym również 19-metrowy pomnik Lenina z placu Leningplatz we wschodnim Berlinie. Rzeźba została podzielona na 129 części. Głowa została zakopana w lesie na przedmieściach miasta. Ciekawostką jest fakt, że historia tej zakopanej głowy zaczęła się rozprzestrzeniać jako miejska legenda. Aż do niedawna niewielu wiedziało o jej rzeczywistym położeniu. Dzięki poszukiwaniu archiwów i badaniu dokumentacji dopiero w 2015 roku zdołano ustalić lokalizację ukrytej głowy i przeprowadzić wykopaliska. Od czasu odkopania granitowej głowy mieszkańcy Berlina i turyści przybywają na miejsce, aby zobaczyć to niezwykłe znalezisko. Pomimo niektórych głosów, które domagają się ponownego wystawienia głowy jako części dziedzictwa historycznego Niemiec, władze lokalne nie były zdecydowane co do jej przyszłości. Odkrycie granitowej głowy Lenina pokazuje, jak historia może być zakopana i zapomniana, lecz równocześnie może powrócić na powierzchnię w najmniej oczekiwanym momencie. W przypadku Berlina głowa Lenina to przypomnienie o przeszłości, która zawsze będzie częścią jego tożsamości, niezależnie od prób jej wymazania.

jestem zerem, jestem niczym. W grze tej już nie uczestniczę. Nie ubieram się zbyt modnie. Czasem się poleję w spodnie. Jestem zerem, jestem niczym. W grze tej już

Thank you.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Para mieszkająca w kanale. Miguel Restrepo mieszka w opuszczonym kanale z żoną i ich psem od około 30 lat. I choć niektórym ten okres może wydawać się przesadnie długi, to małżeństwo przeprowadziło gruntowne remonty, aby uczynić tą przestrzeń nadającą się do zamieszkania. Udogodnienia, które udało im się zapakować w to miejsce, są imponujące. Biorąc pod uwagę małe wymiary pomieszczenia, ma tylko 3 metry szerokości, 2 metry głębokości i 1,5 metra wysokości. Miguel i jego żona Maria zainstalowali kuchenkę, wentylator i łóżko. Mają nawet telewizor. Mają prąd, oświetlenie oraz ogrzewanie. Mają nawet futrzastego przyjaciela, Blacky, który pilnuje ich domu podczas ich nieobecności.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Bilet do kina.
2: Witam serdecznie, Władysław Bałtycki, Bilet do kina, czyli ścieżki dźwiękowe ze znanych i lubianych filmów, albo z nieznanych, nielubianych, jak kto woli. Tak kombinuję trochę, ale dobra, dziś mam zamiar przedstawić ścieżkę dźwiękową z filmu Broken Flowers. To francusko-amerykański komediodramat z roku 2005, napisany i wyreżyserowany przez Jima Jarmusza, wyprodukowany przez Johna Kilika i Stacy Smith. Film koncentruje się na starzejącym się Don Juanie, który wyrusza w podróż przez cały kraj, aby odnaleźć czwórkę swoich byłych kochanek po otrzymaniu anonimowego listu informującego o tym, że ma syna. W filmie występują Bill Murray, Jeffrey Wright, Sharon Stone, Frances Conroy, Jessica Lange, Tilda Swinton, Julie Delpy, Mark Webber, Chloe Sevigny, Christopher McDonald i Alexis Ziena. Film był nominowany do Złotej Palmy na festiwalu filmowym w Cannes w 2005 roku i zdobył Grand Prix. Otrzymał generalnie pozytywne recenzje od krytyków i zarobił 47,5 miliona dolarów na całym świecie przy budżecie wynoszącym 10 milionów dolarów. My skoncentrujmy się na ścieżce dźwiękowej. Muzyka tego filmu to eklektyczna mieszanka muzyki, głównie instrumentalnej, autorstwa etiopskiego artysty jazzowego Mulatu Astatke, jako głównej ścieżki dźwiękowej zmieszanej z garażowym rockiem The Brian Johnstone Massacre, The Greenhorns, Holly Golightly, Stoner Metalem, Sleep, Soulem, Marvin Gaye, Rocksteady Reggae, The Tenors i klasyką Requiem Gabriela Fauré. Muzykę do filmu skomponował Mulatu Astatke. A ja mam, jak zwykle, jakąś recenzję. Dziś recenzja przygotowana napisana kiedyś przez Rafaela Ruiza z portalu soundtrack.net. Główna postać kina niezależnego Jim Jarmusch lubi muzykę. Przez dwie dekady kariery w jego filmach pojawiło się wielu muzyków. John Lurie, Tom Waits, Iggy Pop, Screamin' Jay Hawkins, RZA. Często dostarczających również muzykę. Jarmusch był dość eklektyczny w swoich wyborach, chętnie pozwalając Neilowi Youngowi na muzykę do jednego filmu, a następnie RZA na muzykę do następnego. Muzyka duszy, mówi Winston, Jeffrey Wright, do wiecznie przygnębionego Dona. Tą postacią jest Bill Murray, wręczając mu osobisty miks CD w filmie Broken Flowers. Don słucha tego albumu, podróżując po limbo Ameryki Środkowej. Muzyka na tej ścieżce dźwiękowej jest wszędzie. Jest klasyka Requiem Gabriela Fauré, Soul, niestety niektórzy niezawodny Marvin Gaye, alternatywny rock, The Green Horse i muzyka etiopska. Wszystko to jest pełne duszy. Trzy instrumentalne utwory etiopskiego zespołu jazzowego Mulatu Astatke, Yekel Tezeta, Yeker Mosef i Gubelie, to stanowane numery lounge o powolnym, marzycielskim klimacie. Można od razu wyobrazić sobie dym powoli unoszący się z wolno palących się świec w czerwonych świecznikach w ciemnym pokoju. Holly Golightly śpiewa w dwóch utworach Tell Me Now So I Know i utworze z napisów początkowych There is an End. Golightly, piosenkarka indie rockowa, śpiewa w intrygującym stylu balladowym lat 60. R&B w There is an End i pop w Tell Me Now So I Know.

Zespół undergroundowego reggae The Tenors zapewnia solidny utwór Ride Your Donkey. Jest kilka przeciętnych utworów: Not If You Were The Last Dandy On Earth oraz Dope Smoker, ale żaden z nich nie przeszkadza albumowi być jednym z fajniejszych wydawnictw. Jak ta muzyka może się z sobą łączyć? Piękno osobliwych reżyserów, takich jak Jim Jarmusch, polega na tym, że dostajesz kinowy miks płytowy pełen zachwycających osobliwości i rzadkości. Taki rodzaj rzeczy, który może cię zainteresować nowymi artystami. Ta wersja sprawiła, że zainteresowaliśmy się Mulatu Astatke i Holly Golightly. I nie dziwię się, gdyby to już tak zostało. Dobra, to była recenzja z portalu Soundtrack.net autorstwa Rafaela Ruiza. A teraz lista utworów, które się znajdują na tej płycie i wykonawcy. There Is An End, Holly Golightly razem z grupą The Greenhorns, Jegel TZ i Mulatu Astatke, Ride Your Donkey, The Tenors, I Want You, Marvin Gaye, Yeker Mosef, Mulatu Astatke, Not If You Were The Last Dandy On Earth i The Brian Johnston Massacre, Tell Me Now So I Know i Holly Golightly, Gubelie, Mulatu Astatke, Dope Smoker, grupa Sleep, Requiem in the Minor, opus 48, Pie Jesu, w wykonaniu Oxford Camerata, autorstwa Gabriela Fauré. Ethanopium i Dengue Fever i na koniec Unnatural Habitat i The Greenhorns. Parę utworów nie zmieściło się na soundtrack, ale nie chce mi się już ich teraz wymieniać. Posłuchajmy sobie więc ścieżkę dźwiękową z filmu Broken Flowers, rok 2005.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Robert Kubica, jeden z najbardziej utalentowanych polskich kierowców wyścigowych, zaprzepaścił swoją karierę podczas dramatycznego wypadku w 2011 roku. Jego miłość do adrenaliny i pasja do sportów motorowych zaprowadziły go na trasy rajdowe, gdzie niestety doszło do tragedii, która na zawsze odmieniła jego życie. 6 lutego 2011

Podczas rajdu Ronde di Andorra we Włoszech Kubica uległ poważnemu wypadkowi. Jadąc swoją Skodą Fabią S2000 stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w metalową barierę ochronną. Bariera przebiła się przez kokpit, ratownicy szybko dotarli na miejsce wypadku i przetransportowali Kubicę do szpitala. Robert Kubica musiał stawić czoła nie tylko fizycznym, ale także psychicznym wyzwaniom związanym z powrotem do zdrowia. Ciekawostką jest to, że mimo tak poważnych obrażeń i długiej rehabilitacji, Kubica nie zrezygnował z kariery w motorsporcie. Jego determinacja i siła woli pozwoliły mu na powrót do wyścigów, najpierw w rajdach, potem znowuż w Formule 1. W 2019 roku Kubica powrócił na tory Formuły 1 jako kierowca zespołu Williams, co było niezwykłym osiągnięciem i dowodem jego niezłomnego charakteru. Incydent z 2011 roku wyjątkowo mocno podkreśla, jak niebezpieczne mogą być sporty motorowe, nawet dla najbardziej doświadczonych kierowców.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Charles Cullen. Charles Cullen zabił niewyobrażalnie dużo ludzi. Sam twierdził, że podczas swojej pracy jako pielęgniarz zabił co najmniej 40 osób. Jednak tak naprawdę liczba ofiar Cullena może wynosić nawet 300. Jako pielęgniarz Cullen zabijał swoich pacjentów, podając im duże dawki leków. W sumie pracował w 10 szpitalach w całych Stanach Zjednoczonych. Przez lata jego morderstwa pozostawały niezauważone. Pierwszą ofiarę zabił w 1988 roku. Został złapany w 2003 roku. Podczas procesu początkowo przyznał się do zabicia 40 osób, ale tylko dlatego, że nie pamiętał pozostałych nazwisk. Cullen powiedział, że chciał zbawić swoje ofiary. Nie chciał, żeby zostały odczłowieczone w szpitalu. Obecnie odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności w New Jersey.

tym czasem. Niewiele wokół mogę zrozumieć języka, którym mówią do mnie ludzie. Coś mówią po polsku, ale ja nie rozumiem. I jeszcze tego

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Neft Daslari. Zbudowane na wodzie, Neft Daslari to jedno z najbardziej niezwykłych i tajemniczych miast na świecie. Powstało na rozkaz Stalina i miało być dowodem potęgi i nieograniczonych możliwości Związku Radzieckiego. Na kilkunastu platformach połączonych ze sobą setkami kilometrów dróg żyje kilka tysięcy ludzi. Wszystko zaczęło się od badań geologicznych przeprowadzonych na tym terenie na dużą skalę w latach 1945-1948. Pierwsze zabudowania stanęły w 1949 roku. Platforma wiertnicza była pierwszą na świecie, która stanęła na wodzie. W 1951 roku Neft Daslari wyposażono we wszelką niezbędną infrastrukturę, a w ciągu kilkudziesięciu lat powstało kilkanaście platform, które połączono ze sobą 300 kilometrami dróg wybudowanych na metalowych rusztowaniach. W 1960 roku teren osady wynosił około 7 hektarów, a długość stalowych estakad składających się na niego liczyła powyżej 200 kilometrów. Obecnie Neft Daslari liczy około 5 tysięcy mieszkańców, którzy pracują na tygodniowe zmiany. Obejmuje także ponad 300 kilometrów dróg wybudowanych na palach. W ciągu 60 lat eksploatacji miejscowych pól naftowych pozyskano z nich ponad 170 milionów ton ropy i 15 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Płyta dnia.

oczysko. Biegnę jak szalony, rozdeptuję wszystko. Wpadam do kałuży, potem do kanału. Biegnę kanałami, czasu mam już mało. Biegnę kanałami, choć tego nie lubię, bo tu bardzo śmierdzi. Można się też skupić.

Już za miastem wpadam na lotnisko. Na lotnisku mokro, na lotnisku ślisko. Lotnisko wojskowe, lecz nie tracę głowy. Niechcący potrącam stacje radarowe. Wpadam na magazyn,

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dziewięć. Osiedle Kowloon World City. Jest to osiedle, które istniało do 1993 roku w Hongkongu. Dynamiczny rozwój tego osiedla sprawił, że zostało ono wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa ze względu na niespotykanie wysoką gęstość zaludnienia, wynoszącą niemal 2 miliony ludzi na kilometr kwadratowy. Życie wewnątrz rządziło się własnymi prawami od dziesięcioleci. Zaczęły tworzyć się nieformalne struktury i wewnętrzne zasady. Osiedle rozbudowało się w sposób niekontrolowany. Ulice były wąskie, brudne i ciasne. Wraz z upływem czasu opór wobec wewnętrznych poczynań i struktur osiedla miasta narastał. W roku 1984 władze Hongkongu podjęły ostateczną decyzję o zburzeniu miasta. Stało się to 10 lat później. W roku 1984 postanowiono zatrzymać rozwój enklawy. Zgodnie stwierdziły to rządy Wielkiej Brytanii i Hongkongu, głównie ze względu na szybko narastający chaos. Miasto-osiedle nie miało regulacji prawnych. W jego ciemnych, wąskich i zatłoczonych zakamarkach przestępcy łatwo znajdowali schronienie przed policją. Negatywny wizerunek miasta przyczynił się do podjęcia ostatecznej decyzji o wyburzeniu całości. Nie było tu prawa, o którym można było mówić. Było to społeczeństwo anarchistyczne, samoregulujące i samookreślające się. Była to kolonia w kolonii, miasto w mieście, maleńki blok terytorium jednocześnie kwestionowany i zaniedbywany. Było znane jako Kowloon World City, ale miejscowi nazywali je inaczej. Hak Nam, miasto ciemności.

21 na zegarku, brzęk żelaznej kurtyny na antenie, z wami Sergiej. Lecimy dalej z 21 Children, kapelka z Afryki, Johannesburg. No.

To był utwór Talk Show, no i w skrócie o 21 Children, to młody zespół punkowy z Soweto, to jest taka dzielnica Johannesburga, Republika Południowej Afryki. Co ciekawe, zespół nie ogranicza się do grania muzyki, członkowie angażują się w lokalną społeczność, pomagają głównie budować skateparki, organizują koncerty charytatywne i wspierają młodzież w swojej dzielnicy. W skrócie 21 Children to jeden z najciekawszych nowych zespołów punkowych z Afryki, który próbuje postawić punk z Soweto na światowej mapie. W skrócie mówiąc, to 21 Children to nie tylko zespół, a to jest ruch społeczny. No a dalej jeszcze jeden utwór, Life Thing.

utwór Live Think i zespół 21 Children, Johannesburg, no a dalej zespół Honsi, jeden z najciekawszych zespołów w ostatnim czasie amerykańskiego punkowego undergroundu. Słuchamy.

Zespół Honsi z nową płytą Trademark są związani z wytwórnią Philid Records, jedną z kluczowych współczesnych niezależnych wytwórni punkowych. Głównie skupia się z aktualną sceną DIY, m.in. zespoły z pogranicza post-punku, garażu, no i pewnie hardcore'u. Słuchamy dalej.

Cozy Müller i płytka Embodiment of Daniel Bay. Co ciekawe, pochodzi z berlińskiej sceny undergroundowej, grała w takich projektach, słynnych projektach Das Das i Glass. Co ciekawe, z tą płytą była w Polsce, w Warszawie, prosto na moje urodziny, chyba 10 kwietnia. Byłem głupi, mogłem jechać, nie pojechałem. Nie bądźcie głupi i wy. Słuchamy.

No i zostańmy na fale synthpunku. No i teraz przedstawiciele nowej fali postpunku hiszpańskiego prosto z Barcelony, zespół Cuerpos.

zespół Cerpos i nowa Easy Play Sin Orden, które okazało się 29 czerwca. W Easy Play wchodzą utwory, które już ukazały się w 2024 roku na wytwórni Honey Trap. Mam nadzieję, że moi słuchacze mają bardzo dobre słuchawki lub bardzo dobry sprzęt, ponieważ linia rytmiczna w tym wydaniu jest po prostu niesamowita.

instante que el tiempo perdimos corriendo estas calles.

recuerdo joven, cuando era un amante y el tiempo perdido.

Autorytet zespołu wzrasta, ponieważ to jest kobiecy duet, a jak wiecie, ja bardzo lubię takie projekty. Ta muzyka w sumie jest dosyć oszczędna, oparta na prostych, mechanicznych bitach, zimnych syntezatorach i powtarzalnych liniach. Ja bym powiedział, że nawet jest na styku dobrego groove'a z dodatkiem dubu. Słuchamy jeszcze

To był hiszpański duet Cuerpos z Easy Playem Sin Orden wydanym na Honey Trap Records. No a dalej fenomenalny projekt Smirk. Troszkę już bardziej rockowe brzmienie.

zespół Smirk i nowa płyta Speculative Fiction. O samej płycie i wytwórnie opowiem troszeczkę później. Chciałbym powiedzieć, że płyta jest totalnie dopracowana i dopięta. Ja bym nawet powiedział, że zachowana estetyka lat 80. post-punku, więc posłuchajmy jeszcze.

No więc Speculative Fiction to najnowszy album projektu Smirk, wydany 3 lipca 2026 roku przez wytwórnię Smoking Room. Smirk to projekt Nicka Vaccario, kto nie zna, to taki znany amerykańskiej sceny DIY. Sama płyta to jego najbardziej rozbudowane wydawnictwo do tej pory, nawet aż, to znaczy 13 utworów. Mi to troszkę podjeżdża wcześnym zespołem The Wire, nawet może mam powiedzieć ze skrzyżowaniem Devo. Jak uważacie?

No i serio, po tym utworze, czy nie słyszycie też w tym bardzo wczesnego The Wire? No i więc to był zespół Smirk z płyteczką Speculative Fiction, no a dalej przedstawiciele lipskiej sceny Manta Rochen z nowym Easy Playem. Wiem, że zdisowałem poprzednie wydanie, ale jak przyszło już mi płytę i posłuchałem to na winilu, to troszkę zmieniłem zdanie, więc dajmy szansę zespołowi. Słuchamy.

Właśnie zauważyłem, że zespół się skurczył do duetu. Teraz w skład wchodzi tylko Diana i Sebi. Ciekawe to wyjdzie na dobre. No więc płytka Wellness Ward okazała się 26 czerwca na It's Eleven Records z Chemnitz. Przedstawiciele niemieckiego postpunku. Naprawdę bardzo mocna lipska scena. Sami wiecie, że uwielbiam. Słuchamy.

No i oczywiście goni czas. Ja muszę się żegnać. To był Brzęk Żelaznej Kurtyny. Siergiej, widzimy się w następny wtorek. To znaczy słyszymy się. A to był zespół Manta Rohen z Easy Play and Wellness. Ward It's 11 Record. Lipska scena.

0: Kwadrans literacki.
1: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Mój debiut w kongresie. Mój udział w pracach kongresu w Amritsarze uważam za debiut w politycznym współdziałaniu z kongresem. Dotychczas moje uczestnictwo w poprzednich kongresach ograniczało się do corocznego odnawiania mojej przynależności do niego. Nigdy też przy tej sposobności nie przypuszczałem, bym miał tu coś więcej do powiedzenia. Zresztą nie ubiegałem się o to. Doświadczenia nabyte podczas kongresu w Amritsarze przekonały mnie jednak, że są takie sprawy, jedna, a może i dwie, w których orientuję się dość dobrze i przeto mógłbym się przydać kongresowi. Widziałem również, że Lokamania, Deshabandhu, Pandit Motilalji oraz inni przywódcy byli zadowoleni z tego, co zrobiłem w związku z dochodzeniami prowadzonymi w Pendżabie. Zapraszali mnie zazwyczaj na swe nieoficjalne zebrania, na których, jak zauważyłem, redagowano uchwały komisji wnioskodawczej. Na wspomniane konferencje zapraszano jedynie osoby, które cieszyły się specjalnym zaufaniem przywódców i których współpraca była szczególnie pożądana. Zdarzało się jednak, że również jakiemuś intruzowi udało się przedostać na takie zebranie. Jeśli chodzi o prace zamierzone na przyszły rok, były dwie interesujące mnie sprawy, do opracowania których czułem się powołany. Jedną z nich była sprawa pomnika dla uczczenia pamięci ofiar masakry na Jallianwala Bagh. Uchwała wzniesienia pomnika została powzięta przez kongres wśród powszechnego entuzjazmu. Na ten cel miał być zebrany fundusz wynoszący około 5 laka, około 500 tysięcy rupii. Zostałem wybrany na członka komitetu. Pandit Malawijadzi słusznie uchodził za księcia kwestarzy i zawsze cieszył się największym powodzeniem, kiedy chodziło o zbiórki na cele publiczne. Wiedziałem jednak, że mogę mu pod tym względem dorównać, o czym mogłem się przekonać podczas mego pobytu w Afryce Południowej. Nie miałem jednak magicznych właściwości, którymi rozporządzał Malawijadzi, gdy chodziło o zbieranie magnackich datków od potentatów hinduskich. Dobrze sobie zdawałem sprawę z tego, że zwracanie się do Rajów i Maharajów podatki na pomnik ofiar masakry na Jallianwala Bagh jest absolutnie bezcelowe. Główna odpowiedzialność za zbiórkę spadła, jak się tego zresztą spodziewałem, na moje barki. Wspaniałomyślni obywatele Bombaju bardzo chętnie składali datki, a fundusz przeznaczony na postawienie pomnika miał już w banku wcale pokaźne konto. Jednakże sprawą, której nie potrafiono rozwikłać aż do dzisiaj, jest rozstrzygnięcie, jakiego rodzaju pomnik ma być wzniesiony dla uczczenia krwi przelanej wspólnie przez Hindusów, muzułmanów i Sikhów. Trzy wspomniane społeczności, zamiast połączyć się więzami przyjaźni i miłości, znajdują się niejako w stanie wzajemnej wojny, a naród jest w zupełnej rozterce, nie wiedząc, w jaki sposób zużytkować zebrane fundusze. Inną sprawą, w której mógłbym się przysłużyć kongresowi, były moje zdolności redagowania uchwał. Przywódcy kongresu przekonali się, że mam umiejętność zwięzłego formułowania myśli, nabytą w ciągu długiej praktyki prawniczej. Obowiązujący w owym czasie statut kongresu był odziedziczony po Gokalem. Zawierał szereg przepisów stanowiących podstawę funkcjonowania aparatu kongresu. Z ust samego Gokalego dowiedziałem się w swoim czasie, jak one powstawały. Obecnie każdy zdawał sobie sprawę z ich niedoskonałości, zwłaszcza że zakres spraw rozpatrywanych przez kongres ogromnie się rozszerzył. Sprawa ta była podnoszona z roku na rok. Kongres w owym czasie nie miał żadnego aparatu, który funkcjonowałby w przerwach pomiędzy sesjami lub mógł znaleźć zastosowanie przy rozpatrywaniu nowych zagadnień powstających w ciągu roku. Dotychczasowy regulamin przewidywał etaty dla 3 sekretarzy. W rzeczywistości jednak pracował tylko jeden, ale i on nie był pełnoetatowym urzędnikiem. Jakże więc ten jeden człowiek mógł prowadzić kancelarię kongresu, myśleć o przyszłości, czy też w ciągu bieżącego roku wykonać zobowiązania podjęte przez kongres w przeszłości? Każdy rozumiał, że ta sprawa będzie stopniowo nabierała coraz większego znaczenia. Kongres był zbyt ciężką machiną, by mógł obradować nawet nad zagadnieniami o wyłącznie publicznym znaczeniu. Nie była też z góry ograniczona ogólna liczba delegatów na kongres, czy przysługująca każdej prowincji. To też uporządkowanie tego dość chaotycznego stanu rzeczy było powszechnie uważane za naglącą potrzebę. Podjąłem się napisania odpowiedniego regulaminu, ale pod jednym warunkiem. Wiedziałem, że Lokamania i Deshabandhu byli działaczami otoczonymi największym szacunkiem całego narodu. Postawiłem więc warunek, aby oni obydwaj, jako najgodniejsi reprezentanci ludu, weszli do komisji, która miała się zająć opracowaniem przyszłego regulaminu. Było jednak oczywiste, że żaden z nich nie będzie rozporządzał dostateczną ilością czasu, by móc osobiście wziąć udział we wspomnianych pracach, wobec czego zaproponowałem, by jakieś inne osobistości obdarzone ich zaufaniem zostały wyznaczone do tego celu i aby komitet statutowy wraz ze mną składał się z 3 osób. Powyższa propozycja została zaakceptowana przez Lokamanię i Deshabandhu, którzy jako kandydatów na zastępców wysunęli Kelkara i I.B. Sena. Komitet statutowy nie zebrał się w komplecie ani razu. Mieliśmy jednak możliwość naradzania się w drodze korespondencji i w końcu przedłożyliśmy jednomyślnie uchwalony statut. Z uczuciem pewnej dumy patrzyłem na niego. Uważałem, że gdybyśmy mieli możliwość bardziej gruntownie zredagować ten statut, sam fakt opracowywania go przyniósłby nam swaradź. Można powiedzieć, że do wzięcia czynnego udziału w politycznej akcji kongresu przystąpiłem z pełną świadomością ciążącej na mnie odpowiedzialności. Kongres w Amritsarze. Rząd Pendżabu nie mógł utrzymać w więzieniu setek mieszkańców tej prowincji, którzy na zasadzie ogłoszonego stanu wyjątkowego zostali bezpodstawnie pozbawieni wolności przez urzędy tylko nominalnie noszące nazwę sądu. Jawne naruszanie prawa wzbudziło tak powszechne oburzenie, że niepodobna było dłużej więzić tych ludzi. Zanim rozpoczęły się obrady kongresu, większość więźniów została zwolniona. Obrady kongresu były jeszcze w toku, kiedy Lala Harki Shanlal oraz inni przywódcy znaleźli się na wolności. Bracia Ali również przybyli na kongres wprost z więzienia. Radość ludu nie miała granic. Przewodniczącym kongresu został pandit Motilal Nehru, który zrezygnował ze swej świetnej praktyki adwokackiej. Uczynił Pendżab swą główną kwaterą i oddawał nieocenione usługi naszej akcji. Nieżyjący już dziś Swami Śraddhananji był przewodniczącym komitetu organizacyjnego. Mój udział w dorocznych zebraniach kongresu ograniczał się w owym czasie jedynie do obrony praw obywatelskich Indusów przez wygłaszanie przemówień w moim ojczystym języku i do referowania spraw dotyczących życia Indusów poza krajem. Nie liczyłem na to, by w bieżącym roku miano mi powierzyć jakieś inne zadania, ale jak to już zresztą nieraz przedtem bywało, zupełnie nieoczekiwanie obarczono mnie bardzo odpowiedzialną pracą. Właśnie ogłoszone zostało orędzie królewskie dotyczące wprowadzenia reform. Nie mogły one całkowicie zadowolić ani mnie, ani kogokolwiek. Byłem jednak zdania, że aczkolwiek wspomniane reformy miały dużo wad, należało je na razie przyjąć. W orędziu królewskim wyczuwałem rękę lorda Saina, a to budziło we mnie promień nadziei. Wypróbowani bojownicy, jak na przykład nieżyjący już Lokamania i Deshabandhu Chittaranjan Das, potrząsali głowami. Pandit Malaviyaji zachowywał neutralność. Pandit Malaviyaji udzielił mi gościny w swoim pokoju. Podczas uroczystości związanych z założeniem Uniwersytetu Indyjskiego miałem sposobność przyjrzeć się, jak pełne prostoty życie pędził ten człowiek. Mieszkając z nim w jednym pokoju, obserwowałem jego codzienne życie w najdrobniejszych szczegółach, a to, co widziałem, napełniało mnie bezgraniczną radością. Pokój, w którym mieszkał, był dostępny dla każdego biedaka. Z trudem można się było w nim poruszać. Było w nim zawsze pełno ludzi. Każdy miał prawo o każdej porze dnia zabierać mu tyle czasu, ile tylko zechciał. W rogu tego pokoju znajdowało się moje łoże. Nie chcę jednak wypełnić tego rozdziału samym opisem trybu życia, jakie prowadził Malawiyadzi, i muszę powrócić do tematu. Miałem więc sposobność prowadzenia codziennych rozmów z Malawiyadzim, który niczym starszy brat z prawdziwą ochotą tłumaczył mi swoje poglądy na różne ugrupowania polityczne. Zrozumiałem, że mój udział w naradach nad wypracowaniem rezolucji jest nieunikniony. Ponosiłem częściową odpowiedzialność za przedstawienie kongresowi raportu o nadużyciach w Pendżabie i zdawałem sobie sprawę z tego, że moja uwaga musi być zwrócona na wszystko, co w związku z tym powinno być zrobione. W tej sprawie rząd miał jeszcze sporo do wykonania. Podobnie przedstawiała się sprawa kalifatu. Wciąż jeszcze wierzyłem wtedy, że mister Montague nie zdradzi nas i nie dopuści do tego, by hinduskiemu zagadnieniu miała być wyrządzona krzywda. Uwolnienie braci Ali oraz innych więźniów uważałem za pomyślny prognostyk. W tych warunkach sądziłem, że należy uchwalić rezolucję raczej akceptującą reformy, a nie odrzucającą je. Natomiast Deshabandhu Chittaranjan Das z uporem obstawał przy tym, że reformy winny być w całości odrzucone jako nieodpowiednie i niewystarczające. Lokamania zachowywał się mniej lub więcej neutralnie. Postanowił jednak poprzeć każdą rezolucję, którą uzna Deshabandhu. Sama myśl, że mój pogląd może się różnić od stanowiska, jakie zajmują tak wypróbowani i powszechnie uznawani przywódcy, była dla mnie czymś nie do przyjęcia, wszakże głos sumienia był dla mnie całkiem wyraźny. Usiłowałem chyłkiem opuścić obrady kongresu i przekonywałem pandita Malawiadziego i Motilaldziego, że w ogólnym interesie leży, abym wycofał się z udziału w obradach kongresu aż do ich zakończenia. Uwolniłoby mnie to od konieczności ujawnienia rozbieżności pomiędzy mną a powszechnie szanowanymi przywódcami. Jednak moja propozycja nie znalazła uznania u tych dwóch zasłużonych działaczy. Wiadomość o niej dotarła jakimś sposobem do Lala Harkishanlala. To nigdy nie powinno mieć miejsca. Będzie to bardzo bolesnym wstrząsem dla ludności Pendżabu, rzekł. Omawiałem tę sprawę z Lokamanią, Deshabandhu i Mr. Jinnahem. Nie mogliśmy jednak znaleźć żadnego wyjścia. W końcu zwierzyłem się z moich kłopotów Malawiyadziemu. Nie widzę żadnej możliwości osiągnięcia kompromisowego załatwienia tej sprawy, powiedziałem mu. Jeżeli zgłoszę własną rezolucję, nastąpi rozłam. Nie znajduję żadnego sposobu wybrnięcia z tej sytuacji. Zgodnie z przyjętym zwyczajem, na otwartych sesjach kongresu głosowania odbywają się przez podniesienie rąk. Wszelka różnica pomiędzy delegatami a gośćmi zaciera się i nie ma możliwości policzenia głosów na takich wielkich zgromadzeniach. Z tego wynika, że nawet gdybym dążył do spowodowania rozłamu, nie przyszłoby mi to z łatwością i nie odniosłoby skutku. Jednak Lala Harkishanlal przyszedł mi z pomocą i przedsięwziął odpowiednie kroki. W dniu głosowania zamkniemy dostęp dla gości na salę obrad kongresu. Co się tyczy sprawy policzenia głosów, postaram się to załatwić. W każdym jednak razie nie powinniście się wycofać z udziału w pracach kongresu. Skapitulowałem. Zredagowałem swoją rezolucję i zgłosiłem ją z biciem serca. Pandit Malawiyadzi i Mr. Jinnah ją podtrzymali. Zastanowiło mnie to i aczkolwiek różnica poglądów, jaka istniała pomiędzy nami, była pozbawiona jakiejkolwiek wrogości, a w naszych przemówieniach nie było nic prócz obiektywnych rozważań, jednak obecni nie mogli się pogodzić z istnieniem różnic pomiędzy naszymi poglądami i byli szczerze tym zmartwieni. Ci ludzie domagali się jednomyślności. Nawet podczas wygłaszania przemówień prezydium czyniło wysiłki usunięcia rozbieżności, a liściki w tej sprawie krążyły bez przerwy pomiędzy przywódcami. Malawiyadzi zrobił wszystko, co się tylko dało, by przerzucić pomost zgody. W tej samej chwili Jeramdas wręczył mi swoją poprawkę i z właściwą sobie słodyczą w głosie zaklinał, by nie stawiać delegatów w obliczu ewentualności rozłamu. Jego poprawka mi odpowiadała. W oczach Malawiadziego zaczęły się ukazywać błyski nadziei. Powiedziałem, że moim zdaniem poprawka zgłoszona przez Jeramdasa może być przyjęta przez obie strony. Lokamania, któremu z kolei ją pokazano, oświadczył. Jeżeli C.R. Das się na nią zgodzi, ja ze swej strony nie będę zgłaszał żadnych zastrzeżeń. Deshabandhu również w końcu ustąpił i posyłał w stronę Bepina Chandrypala porozumiewawcze spojrzenia. Malawiyadzi był pełen najlepszych nadziei. Pochwycił skrawek papieru, na którym była napisana poprawka i zanim Deshabandhu zdążył powiedzieć ostateczne tak, głośno zawołał: bracia delegaci, jestem pewien, iż z radością przyjmiecie do wiadomości, że osiągnęliśmy kompromisowe rozwiązanie. Tego, co nastąpiło, nie da się po prostu opisać. Sala zagrzmiała od oklasków, a zachmurzone i posępne dotąd twarze promieniały radością. Nie ma potrzeby omawiać szczegółowo treści poprawki. Moim zamiarem było jedynie opisać, jak wspomniana rezolucja, stanowiąca część moich doświadczeń i poszukiwań opisanych w tych rozdziałach, znalazła drogę do realizacji. Zawarty kompromis jeszcze bardziej wzmógł ciążącą na mnie odpowiedzialność.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: Już każdy z nas, tak nazywa się ta piosenka, czeka na taki czas.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fenomen, o którym mówimy, najlepiej jest zobaczyć z powietrza. Nie trzeba jednak znaleźć się na pokładzie samolotu lądującego na zbudowanym w pobliżu Tokio lotnisku. Wystarczy rzut oka na mapę. Można tam dostrzec maleńkie gospodarstwo rolne. To własność Takao Shito, byłego restauratora, który rzucił wielkomiejskie życie na rzecz kawałka ziemi pośród morza betonu. To są grunty uprawiane przez 3 pokolenia od prawie wieku przez mojego dziadka, mojego ojca i mnie. Chcę tu nadal mieszkać i uprawiać tą ziemię, powiedział. Lotnisko jest główną międzynarodową bramą Tokio i obsługuje 40 milionów pasażerów i 250 tysięcy lotów rocznie. Lotnisko zakupiło działki rolne sąsiadujące z planowaną trasą drugiego pasa startowego od legalnych właścicieli, ale Shito odmówił przeprowadzki, argumentując, że jego utrzymanie zależy od ziemi i wskazując na japońską ustawę o gruntach rolnych, która zapewnia rolnikom szeroką ochronę prawną. Lotnisko zmieniło więc trasę prowadzącą na pas startowy, który teraz krąży wokół farmy, otaczając jedną z jego parceli. Mężczyzna jest niezłomny, obecnie jest zaangażowany w 5 odrębnych procesów sądowych z lotniskiem i stanowczo odmawia odszkodowania w zamian za relokację. Dobrze się bawię przy uprawie tutaj warzyw, to jest moje życie. Uprawiane warzywa na tej ziemi smakują inaczej, powiedział.

0: Wiele ignoruje zarazę!
1: Zarazę! Zarazę!

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: W naszym Układzie Słonecznym istnieje nieodkryta planeta. W miejscu tak odległym od Ziemi, że nie możemy jej dostrzec, kryje się tajemnica, którą naukowcy próbują rozwikłać już od 100 lat. Nazywamy ją Planetą 9. Jest to gigantyczna kula złożona z lodu i skał. Jej rozmiar jest co najmniej dwukrotnie większy od Ziemi, a masa może być nawet sześciokrotnie większa. Planeta 9 orbituje wokół Słońca, daleko poza Neptunem i Plutonem. Może ona przemierzać odległość nawet 500 razy większą od odległości między Ziemią a Słońcem i w przeciwieństwie do wszystkich innych planet orbituje pod kątem około 16 stopni. Jej orbita jest tak długa, że jeden obrót może trwać nawet 15 tysięcy lat. Wykrycie tak dużego obiektu jest w rzeczywistości prawie niemożliwe. Myśleliśmy, że wiemy wszystko o naszym Układzie Słonecznym, ale prawda jest taka, że prawdopodobnie znamy tylko jego powierzchnię. Ponieważ to, skąd wiemy o jego istnieniu, to szalona historia kosmicznej pracy detektywistycznej. Teraz możesz się zastanawiać. Jeśli nie możemy go zobaczyć, skąd wiemy, że istnieje? To bardzo słuszne pytanie i w rzeczywistości stanowi ono ważną część metody naukowej stojącej za naszymi najważniejszymi odkryciami astronomicznymi. Wszystko zaczęło się od Urana. Uran, siódma planeta od Słońca, została odkryta w 1781 roku przez Williama Herschela. Herschel nie szukał nowej planety za pomocą teleskopu, który zbudował w swoim ogrodzie. W rzeczywistości badał komety i początkowo myślał, że Uran jest kometą, dopóki nie zdał sobie sprawy, że jest to coś znacznie większego. Jest to jeden ze sposobów przypadkowego odkrycia nowej planety, ale oczywiście nie jest to metoda powtarzalna. Herschel nie był pierwszą osobą, która zobaczyła Uran. Planeta ta była obecna na mapach gwiazd od dziesięcioleci. Była po prostu tak słabo widoczna i poruszała się tak wolno, że nikt jej nie zauważał. Jednak gdy naukowcy kontynuowali śledzenie orbity Urana, zaczęli zauważać, że zachowuje się on bardzo dziwnie. W niektórych punktach swojej orbity planeta wydawała się przyspieszać lub zwalniać, jakby była przyciągana przez jakąś siłę. Zjawisko to nazywa się technicznie perturbacją. Pokazuje ono, że dziwne ruchy obiektów w przestrzeni kosmicznej nie są całkowicie niezależne. Kieruje nimi siła zewnętrzna. Co więc powoduje perturbację Urana? Aby znaleźć odpowiedź, musimy cofnąć się do 1846 roku. Dwóch astronomów, Urbain Le Verrier i John Couch Adams, ustaliło, że za dziwne zachowanie Urana musi odpowiadać nieodkryta planeta w zewnętrznej części Układu Słonecznego. Korzystając z mechaniki orbitalnej i matematyki klasycznej, obliczyli oni dokładnie, gdzie powinna znajdować się ta tajemnicza planeta. Inny astronom z Niemiec skierował swój teleskop w stronę punktu przewidzianego przez Le Verriera i w ciągu zaledwie kilku godzin po raz pierwszy zaobserwował Neptuna, ósmą planetę od Słońca. Odkrycie to pokazało ludziom, że matematyka jest znacznie skuteczniejszym sposobem poszukiwania nowych planet niż losowe poszukiwania za pomocą teleskopu. Naukowcy zaczęli szukać kolejnych dziwnych zaburzeń i faktycznie zauważyli niewielkie wahania w orbicie Neptuna. Był to początek poszukiwań dziewiątej planety, które w 1930 roku weszły w nową fazę wraz z odkryciem Plutona, wcześniej znanego jako dziewiąta planeta. W tym miejscu należy prawdopodobnie wprowadzić pewne pojęcie. Stronniczość obserwacyjna. Astronomowie postanowili znaleźć nową planetę poza Neptunem. Znaleźli coś. Dlatego uznali, że musi to być planeta, której szukali. Ale tak nie było. Ponieważ Pluton jest obiektem o wysokim współczynniku odbicia, przez potężny teleskop wydawał się duży i jasny. W rzeczywistości był jednak mały i nie miał wystarczającej masy, aby wpływać na orbitę Neptuna. W rzeczywistości to, co nazywamy wahaniem Neptuna, było spowodowane błędem pomiarowym, ale oczywiście nie powstrzymało to poszukiwań nowej planety. Po prostu utrudniło to nieco pracę astronomów. I tak doszliśmy do punktu, w którym znajdujemy się dzisiaj. W ciągu ostatnich 30 lat dokonano wielu odkryć w głębokim Układzie Słonecznym, znanym jako pas Kuipera. To właśnie tam znajduje się Pluton, ale jest to również miejsce, w którym występuje niesamowita liczba struktur lodowych i skalnych. Pod względem skali w pasie Kuipera mogą znajdować się tysiące obiektów wielkości Plutona. Zidentyfikowaliśmy kilka z nich, ale większość pozostaje nieodkryta. Przynajmniej nie mają one nazw, a poza tym istnieje co najmniej 100 miliardów innych obiektów o średnicy 1 kilometra lub większej. Obecnie lokalizacja planety 9, którą podejrzewamy, znajduje się daleko poza pasem Kuipera, ale jeśli naprawdę tam jest, powinniśmy faktycznie zobaczyć wpływ grawitacyjny jej ogromnej masy na odległe obiekty w pasie Kuipera. Właśnie to odkryli w 2016 roku dwaj naukowcy z California Institute of Technology. Mike Brown i Konstantin Batygin zauważyli dziwną grupę obiektów na zewnętrznym skraju pasa Kuipera. Wszystkie były zgrupowane na długiej, nachylonej orbicie. Nie wydawały się orbitujące wokół Słońca w sposób losowy. Wyglądało to tak, jakby zewnętrzna siła ustawiła te obiekty w jak najdokładniejszym układzie. Wraz ze wzrostem liczby odkrytych obiektów w pasie Kuipera, astronomowie zaczęli dostrzegać te osobliwe zachowania coraz wyraźniej. Niektóre obiekty nie orbitują wokół Słońca, ale powyżej i poniżej niego. Inne poruszają się w kierunku przeciwnym do wszystkich innych orbit. Podobnie jak w przypadku odkrycia Neptuna, naukowcy obliczyli, że wszystkie te dziwne ruchy muszą mieć jedno główne źródło. W tym celu wykorzystali symulację komputerową. Symulacja rozpoczęła się od chaotycznego Układu Słonecznego, gdy planety były dopiero co uformowane. Następnie przedstawiono dwa możliwe scenariusze dla tego wczesnego Układu Słonecznego. Jeden obejmował planetę 9, a drugi nie. Wynik był taki, że gdy w symulacji uwzględniono planetę 9, wszystkie odległe obiekty w pasie Kuipera ustawiły się w linii, tak jak widzimy to dzisiaj w naszym rzeczywistym Układzie Słonecznym. Zatem zgodnie z tym badaniem istnienie planety 9 wydaje się pewne z prawdopodobieństwem 99,6%. Oczywiście symulacja ta nie wyjaśnia, dlaczego ta pojedyncza duża planeta znajduje się tak daleko od Słońca. Powodem istnienia pasa Kuipera jest to, że nie ma tu wystarczającej gęstości materiału, aby utworzyć planetę. Oznacza to, że planeta 9 musiała pochodzić z innego miejsca, a tym miejscem mógł być zupełnie inny układ gwiezdny. Naukowcy nazywają to planetą zbłąkaną, obiektem wyrzuconym z własnej gwiazdy i swobodnie wędrującym w przestrzeni kosmicznej. Grawitacja naszego Słońca mogła przechwycić jedną z tych zbłąkanych planet miliardy lat temu. Inną możliwością jest to, że planeta 9 początkowo zaczęła się formować znacznie bliżej Słońca, między Saturnem a Neptunem, i została wyrzucona, zanim mogła stać się gazowym gigantem. Nie została wyrzucona z taką siłą, aby stać się całkowicie swobodnie wędrującą, zbłąkaną planetą. Zamiast tego utknęła na skraju pola grawitacyjnego Słońca. W obu scenariuszach planeta 9 byłaby niezwykle gęstą masą skał, metalu i zamrożonej materii. Jak jądro planety, która nigdy nie uformowała się w pełni. Jeśli potrafisz wyobrazić sobie coś jeszcze bardziej martwego i zamrożonego niż Pluton, to właśnie tak by wyglądała. Wydaje się, że wiemy już całkiem sporo o planecie, której nikt nigdy nie widział. Gdzie więc ona jest? Niestety znalezienie planety 9 nie jest nawet tak łatwe, jak znalezienie Neptuna, który już teraz trudno dostrzec. Obiekt, którego szukamy, może znajdować się 15 razy dalej niż Neptun. Jest również mniejszy i mniej odblaskowy, ponieważ nie ma jasnej atmosfery wypełnionej gazem. Jest bardzo prawdopodobne, że planeta 9 jest niewidoczna dla wszystkich oprócz największych teleskopów na Ziemi, a nawet przy użyciu tych teleskopów nadal przypomina to szukanie igły w stogu siana. Oczywiście istnieje również możliwość, że planeta 9 w rzeczywistości nie istnieje. Pamiętacie, jak wcześniej rozmawialiśmy o stronniczości obserwacyjnej? Astronomowie z Caltech, Brown i Batygin, szukali konkretnie śladów planety 9. Nic więc dziwnego, że właśnie to znaleźli. Ale czy mogą być inne wyjaśnienia? Być może jedno z nich jest jeszcze bardziej szalone niż tajemnicza planeta. Niektórzy uważają, że przez nasz Układ Słoneczny przeleciała bardzo mała czarna dziura, a jej ogromna siła grawitacyjna zakłóciła orbity. Tak, dobrze słyszeliście. Nazywa się to pierwotną czarną dziurą. Teoria głosi, że takie obiekty mogły powstać we wczesnym wszechświecie, krótko po Wielkim Wybuchu, kiedy gęste obszary materii utworzyły pierwsze gwiazdy. Uważa się, że najgęstsze obszary pominęły fazę gwiazdową i przekształciły się bezpośrednio w czarne dziury, które od tego czasu krążą po wszechświecie. W rzeczywistości rodzi to ogromne pytanie, drodzy przyjaciele. Nie powiem, jakie to pytanie, ale jest ono proste i krótkie. Jak myślicie, czym może być ta planeta? Czekam na wasze odpowiedzi. Jeśli naprawdę istnieją, najprawdopodobniej nie znajdują się w naszym Układzie Słonecznym. Ale podobnie jak w przypadku Planety 9, w tej teorii nic nie zostało jeszcze udowodnione jako prawdziwe lub fałszywe. Być może orbituje ona w jak najszerszym spektrum. Prostsze wyjaśnienie. Możliwe też, że grawitacja działa nieco inaczej w punktach oddalonych od Słońca. Rzeczy, które wydają nam się dziwne, są w rzeczywistości dziełem natury. Wszystkie nasze przewidywania dotyczące grawitacji i orbit nadal podlegają prawom ustanowionym przez Isaaca Newtona w XVII wieku. Jednak Newton nigdy nie widział żadnych planet poza Saturnem. Możliwe więc, że przeoczył pewne szczegóły. A może prawa te nie są w pełni wystarczające. Ponieważ widzimy tak wiele wokół nas, wydaje nam się, że wiemy wszystko o Układzie Słonecznym. Jednak im więcej odkryć robimy na temat planet zewnętrznych, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, jak wiele jeszcze nie wiemy. Wkrótce jednak zaczniemy wiedzieć znacznie więcej. Oto obserwatorium Vera Rubin. Proszę spojrzeć. Posiada ono najbardziej zaawansowany technologicznie teleskop na Ziemi oraz największą i najwyższej rozdzielczości kamerę cyfrową, jaką kiedykolwiek zbudowano. Dzięki zmotoryzowanemu systemowi może codziennie skanować całe niebo. Obserwatorium Vera Rubin rozpoczęło działalność w 2025 roku, a jego celem jest wielokrotne skanowanie nocnego nieba przez następne 10 lat. Wynikiem będzie film poklatkowy przedstawiający wszystko, co znajduje się w przestrzeni kosmicznej i nie będziemy już musieli szukać dziwnych obiektów, ponieważ ujawnią one swoje istnienie dzięki tym obserwacjom. Znajdziemy nowe komety, obiekty gwiezdne, asteroidy bliskie Ziemi, a jeśli naprawdę istnieje dziewiąta planeta, to na pewno ją również znajdziemy. Tajemnice Wszechświata będą ujawniane jedna po drugiej, w miarę jak będziemy odkrywać więcej, a każde odkrycie przypomina nam, jak głęboka jest zarówno nauka, jak i ludzka ciekawość. Pozostaje nam tylko obserwować i czekać. Nowe tajemnice, nowe wydarzenia i być może zagadki ukryte od tysięcy lat. Odliczanie do odkrycia trwa.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Alfons Ustawka i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Altravox. We wrześniu 2008 roku Vienna i Raid in Eden zostały wydane w cyfrowo zremasterowanym formacie dwupłytowym, przy czym drugi krążek zawierał wcześniej niepublikowany materiał. 2 października 2008 roku Mitch Ure i Billy Carey spotkali się ponownie i zagrali razem akustycznie Viennę w programie Geoffa Lloyda w Absolute Radio w Abbey Road Studios. Potem dostali ofertę od Live Nation, dla którego pracował ich były menedżer Chris O'Donnell. 6 listopada 2008 roku nadeszło oficjalne ogłoszenie: Warren Kahn, Chris Cross, Billy Carey i Mitch Ure ponownie reaktywowali Altravox na 15-dniową trasę po Wielkiej Brytanii w kwietniu 2009 roku zatytułowaną Return to Eden. Byłby to pierwszy wspólny występ klasycznego składu zespołu od czasu Live Aid w 1985 roku. Pierwszy koncert odbył się w Edinburgh Playhouse 10 kwietnia 2009 roku. W programie Jonathana Rowse w BBC Radio 2 21 lutego 2009 roku Ure omówił trasę koncertową, w której wzięli udział wszyscy czterej członkowie najbardziej udanej wersji zespołu. Wspomniał, że to spotkanie nie było planowane w świetle wcześniej wspomnianych wydarzeń, ale raczej było spontaniczne i nastąpiło bardzo szybko, a członkowie zespołu rozmawiali i komunikowali się online, za pomocą poczty e-mail i Skype'a. Wywiad nie ujawnił, czy w wyniku trasy koncertowej zostanie nagrany nowy materiał. W rozmowie z Sunday Mail Ure stwierdził, że spotkanie było tylko jednorazowe i nie będzie nowego materiału od zespołu. Powiedział: nie próbujemy odzyskać naszej młodości i nie będziemy pisać nowych piosenek ani nagrywać kolejnego albumu. Chodzi o świętowanie naszej muzyki i naszej rocznicy. Quartet i Monument zostały wydane w lutym 2009 roku, również w dwupłytowych edycjach. Drugi dysk w pakiecie Monument to DVD zawierające wideo z koncertu, które wcześniej było dostępne tylko na taśmie VHS. Inne wydania z ery Chrysalis były planowane na podobne przyszłe wydania. Po sukcesie trasy koncertowej w Wielkiej Brytanii rozszerzyli trasę na Niemcy i Belgię. 5 kwietnia 2010 roku wydano płytę CD i DVD z wyprzedanym koncertem Altravox w Roundhouse. Na płycie DVD znajduje się dokument nakręcony podczas przygotowań do trasy Reunion, a jego fragmenty nakręcił Mitch Ure. Altravox powrócił do występów na żywo z trasą Return to Eden w Europie w 2010 roku. W sierpniu zagrali 4 koncerty w Szwecji razem z Howardem Jonesem i Alphaville. To właśnie podczas tej trasy członkowie zespołu zdecydowali, że powinni nagrać nowy materiał. 20 stycznia 2011 roku zespół ogłosił na swojej oficjalnej stronie internetowej altravox.org.uk, że nowy album studyjny jest prawie ukończony. W 2011 roku wydali epkę dostępną wyłącznie w sklepie dla fanów, zatytułowaną Moments from Eden, na której znalazły się 4 nowe utwory nagrane na żywo 23 kwietnia 2010 roku w Grosse Freiheit w Hamburgu i dzień później w Admiral's Palace w Berlinie. 11. album studyjny Altravox, zatytułowany Brilliant, ukazał się 28 maja 2012 roku. Po wydaniu tego albumu zespół wyruszył w trasę koncertową Brilliant Tour, grając koncerty w Wielkiej Brytanii i Europie pod koniec 2012 roku. 30 listopada 2013 roku zespół Altravox zagrał swój ostatni koncert na londyńskiej O2 Arena jako gość specjalny na 4-dniowej trasie koncertowej po Wielkiej Brytanii z zespołem.

artystów jak Visage i Gary Numan, Ultravox był jednym z pierwszych wpływów na techno. W swojej książce Energy Flash, Simon Reynolds cytuje Adama Lee Millera z Adult: "Zawsze mnie bawi, gdy ludzie mówią, że pierwszym albumem techno był Alice of Your Mind Cybotrona. Dla mnie to był po prostu album New Wave. Brzmi szczególnie podobnie do Mr. X grupy Ultravox. Dziś posłuchamy płyty z roku 1984 Lament. Oto spis utworów. White China. One Small Day. Dancing with Tears in My Eyes. Lament. Man of Two Worlds. Heart of the Country. When the Time Comes. I na koniec A Friend I Call Desire. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia w poniedziałek o stałej porze. Pamiętajcie. Idźcie do wyborów." Mówił Alfons Ustawka.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gimpi Gimpi. Jest to roślina, która zasługuje na uwagę ze względu na swoje potencjalne niebezpieczeństwo. Pochodząca z deszczowych lasów Australii, ta roślina jest znana jako jedna z najbardziej nieprzyjemnych w skutkach po dotknięciu. Wygląda niepozornie, to niewielki krzew z sercowatymi liśćmi, które są pokryte drobnymi włoskami. Te włoski pełne neurotoksyny mogą przyczepić się do skóry i dostarczyć toksynę powodującą intensywny ból. Ten ból jest opisywany jako poczucie palenia, szczypania i mrowienia, które może trwać wiele dni, a nawet tygodni. W najgorszych przypadkach styczność z Gimpi Gimpi może prowadzić do szoku anafilaktycznego. Bezpośredni kontakt z tą rośliną powinien być zawsze unikany. Nawet po usunięciu włosków z powierzchni skóry neurotoksyna może pozostać w układzie nerwowym, powodując długotrwały dyskomfort. Co ciekawe, Gimpi Gimpi jest częścią rodziny pokrzywowatych, do której należy również znacznie mniej niebezpieczna pokrzywa zwyczajna. To jest kolejny dowód na to, jak bardzo różne mogą być rośliny w ramach tej samej rodziny. Pomimo swojego niebezpieczeństwa, Gimpi Gimpi odgrywa ważną rolę w ekosystemie deszczowego lasu. Jest jednym z wielu przykładów na to, jak rośliny mogą wykorzystywać toksyny do obrony przed roślinożercami.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Getto Cadman, USA. Jest to miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie New Jersey nad rzeką Delaware, tuż na wschód od Filadelfii. Zaliczane do obszaru metropolitalnego Philadelphia, Cadman, Wilmington. W 2000 roku liczyło prawie 80 tysięcy mieszkańców. Jest jednym z najbiedniejszych miast w Stanach Zjednoczonych. Około 40% mieszkańców żyje poniżej granicy ubóstwa. W 2008 roku Cadman odnotowało najwyższy wskaźnik przestępczości w kraju. 2333 znaczących przestępstw na 100 tysięcy mieszkańców, podczas gdy średnia krajowa to 455 na 100 tysięcy. W mieście rozwinął się przemysł stoczniowy, elektrotechniczny, chemiczny oraz elektroniczny. Jednak mimo to 40% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa i ogromnym problemem jest bezdomność. Przez lata do miasta przylgnęła łatka najbiedniejszego i najniebezpieczniejszego miasta w USA. 4. Utqiagvik, Alaska. 2 miesiące ciemności. To najdalej na północ wysunięte miasto USA, położone na północnym wybrzeżu Alaski, będące stolicą dystryktu North Slope. Miasto umiejscowione jest 15 km od przylądka Barrow, czyli północnego skrajnego punktu Alaski i całych Stanów Zjednoczonych. Miasto położone jest na północ od północnego koła podbiegunowego nad Morzem Beringa, które jest przez większą część roku zamarznięte. Od kontynentu oddzielone jest górami Brooksa, co powoduje, iż klimat w tym mieście jest ekstremalnie zimny i suchy. Zimami, które trwają tutaj kilka miesięcy, temperatura spada drastycznie poniżej zera, a mocny północny wiatr wzmaga dodatkowo poczucie zimna. Lata są chłodne i suche. W 2004 roku populacja miasta wynosiła zaledwie 4680 mieszkańców. Jednak największym uniedogodnieniem w mieście jest noc polarna. Miasto jest spowite całkowitą ciemnością przez 65 dni w roku.

tej kawie. Jestem zerem, jestem niczym, w grze tej już nie uczestniczę. Nie ubieram się zbyt modnie, czasem się poleję w spodnie. Jestem zerem, jestem niczym, w grze tej już nie uczestniczę.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Pocztówka z Danii. Czyta Dariusz Eckert.

Porozumienie. Blok w budowie, wieża Babel. Wszystkie nacje świata. Są Rumuni, Ukraińcy, Portugesi, Angole, Duńczycy, no i Polacy. I cholera wie jeszcze kto. Przed wejściem kręcą się jakieś straszne trolle. Każdy po około 1,90 m, wielki brzuch, łysy, nosek sklepany, łapy jak łopaty, bulgoczą coś do siebie. To duńscy brukarze. I nagle słyszę nieprawdopodobny dźwięk. Huk, łomot, gwizd, jazgot. Dźwięk tłucze się o szyby i ściany sąsiednich bloków. Kolumna estradowa na cały regulator z pełnym dyskotekowym zestawem światełek. I leci jakiś wściekły rave. Chłopaki sobie radyjko puścili. Za chwilę Spiderbite i Black Betty. Podają sobie płytki chodnikowe, rzucając po 2 metry. A potem AC/DC i przy Highway to Hell wszystkie nacje świata uśmiechają się od ucha do ucha i kiwają głowami. Języki świata. Prace są bliskie finału, termin goni. Plątanina kabli, nacji i fachowców. Omalże depczemy po sobie. Co chwila ktoś coś komuś niechcący wyłącza albo plącze się w kłębowisku kabli, albo bezpieczniki nie wytrzymują. Kiedy kolejna ciemność zastaje mnie na drabinie z wiadrem gipsu, rzucam soczyste polskie przysłowie. Jeden z sąsiednich dunów, trolle montujący balustrady, podnosi się i wygłasza z radosną emfazą: Jabłana kurwa macz, czękuje parso! Obiecuję, że następnego obcokrajowca nauczę inwokacji z panem Tadeuszem. Zrozumienie. Pracuję na rusztowaniu. Co jakiś czas czynności wymagają, abym zdjął jeden z ażurowych podestów, po których się chodzi. Leży na nim naniesione butami dużo pyłu, suchego błota i różnych śmieci. Pode mną kilku pracujących kolegów. Krzyczę więc: uwaga, ściągam podest, nie patrzeć do góry. Ściągam i co się dzieje? Oczywiście wszyscy jak na komendę popatrzyli w górę. Lecą różne bluzgi, wyrzut: kurwa, mogłeś uprzedzić. Czyżby nie znali języka?

Ulica miła wcale nie jest miła. Ulicą miłą nie chodź, moja miła. Przy ulicy miłej Luna Park. Z Luna Parku uśmiech, kto

Ktoś zdrapał. Stoją rzędy smutnych karuzel. Żadna z nich nie zakręci się dłużej. Moja miła, ja bym cię zabrał. Ale straszą krzywe zwierciadła.

tych zwierciadłach pęka mi serce. W tych zwierciadłach widzę mordercę. W tych zwierciadłach się dusza odbija. Każdej nocy cię w duszy zabijam. Miłą ludzie idą w pośpiechu, a mnie miła brak już oddechu. Stoję, w lustro patrzę samotnie. Czy to ja jestem nim, czy odwrotnie?

0: moja miła, ja bym cię zabrał. Ale straszą krzywe zwierciadła.
1: Krzywe zwierciadła.
0: Stoję, w lustro patrzę samotnie. Czy to ja jestem nim?
1: Czy to jestem nim?
0: Czy odwrotnie?
1: Odwrotnie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dobry wieczór państwu. Witajcie w ten wieczór uroczysty, wieczór industrialowy, niezależnie od tego, który to dzień, który to rok, która godzina. Witam was w ten lipcopadowy wieczór, bo pogoda, jak była wcześniej zbyt gorąca, tak teraz robi się taka jakby jesienna. Jakoś mnie się to nie podoba. No ale cóż, przed nami audycja. Zaczynamy od premierowego odtworzenia w ramach audycji utworu Hiroshimy. Hiroshima to polski twórca. Był zaangażowany wcześniej w Das Moon, teraz nagrywa solo. Utwór Body Control.

Dzisiaj, jak zauważyliście, przed mikrofonem tylko i wyłącznie Tomasz Jerzy Tumidajewicz, z tego względu, że są wakacje i nie każdy może, że tak się wyrażę. Słuchajcie, przechodzimy do takiej sekcji, dalszej sekcji polskiej, lecz tym razem to będzie bardziej w stronę punka niż industrialu. No ale warto odnotować fakt, że po 10 latach do życia powróciła profanacja. Utwór pierwszy, Palach.

To była profanacja, utwór Palach. Jeszcze do profanacji za chwilę wrócimy w utworze Plantacja Nienawiści. Słuchajcie, no coraz więcej słychać i widać jakichś takich antyukraińskich akcji w Polsce, gdzie ludzie zostali naszczuci przez jakichś debili prawicowych, gdzie kobieta w Legnicy zaatakowała dwie dziewczynki tylko dlatego, że mówiły po ukraińsku. A co najgorsze, część tej hołoty do dzisiaj się nie nauczyło angielskiego, mieszka w Anglii i nigdy od angielskich skinów po ryju nie dostało, bo są jednak jakieś granice. No niestety w ogóle bardzo mi to smutno rzec, jednakoż okazuje się, że w dużej mierze Polacy muszą być jakimiś potomkami krasnoarmiejców i po prostu takim homo sowietikusem i niestety po prostu przy całym płaszczyku katolicyzmu, miłosierdzia, Jezusa, odpuszczania grzechów zachowują się jak banda skurwysynów. Plantacja Nienawiści, tegoroczny utwór profanacji. Profanacja to legendarny skład punkowy, około punkowy, bardziej bym powiedział, z Wodzisławia Śląskiego. No i dobrze, że wraca. Dobrze, że wraca do miło słyszeć, że Bąku znów śpiewa. Dla mnie to jest taki polski Jedi Lee w sumie, bo ma podobny głos jak śpiewa. Nie jest to może jak Rush, ale jest to jakieś, jest to nasze. Plantacja Nienawiści.

Czekam, chłopaki, na nowe, kolejne utwory. Mam nadzieję, że Państwu też się podobało. A teraz czas na to, by znowu pojawiła się tutaj czarna pani w długim, a jakże legendarnym Litanies of Satan. Być może po prostu jedyną formą, która jest w stanie przełamać to skrojenie w Polsce, to jest właśnie Czarna Pani.

światła! Za to! Dalej!

I tak czarna pani egzorcyzmowała. A teraz czas na to, żeby podziękować wam, słuchacze, za wsparcie nas na Buy Coffee to Industrialu. Za ta audycja istnieje tylko dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli to wsparcie się skończy, to też audycja przestanie być publikowana. Bo jednak, żeby taką audycję zrobić, to potrzeba trochę pracy, żeby to miało ręce i nogi. A wiadomo, że w tych radiach internetowych po prostu nie płacą. Bardziej sami zbierają na Patronite na to, żeby radio mogło funkcjonować. No to teraz czas przynapalmować, przynajmniej tak formalnie. Otóż basista Napalm Death, Shane Berry, nagrał w tym roku swój debiut solowy z bardzo nietypową jak na niego muzyką, ale to też widać, gdzie są faktyczne jego korzenie. Utwór na początku, który zagram, nosi tytuł Bridge to Resolution.

Niezmiernie cieszy mnie ta jego płyta, w której bardzo słyszę wpływy choćby Killing Joke i Zimnej oraz Nowej Fali, co nie było takie oczywiste, bo w momencie, kiedy dowiedziałem się, że coś nagrał, nie czytałem żadnych recenzji i zobaczyłem, usłyszałem właściwie to jakiś czas temu, jakiś kwartał temu, to byłem zdziwiony, że nie jest to jakaś taka produkcja bardziej w stylu choćby Godflesh, lecz jest to taka zwiewna, ażurowa, niewymuszona forma. Cóż, następny utwór z owej płyty, Taurus.

No nawet można dodać, że Shane oprócz sięgania do nowej fali postpunka, do Killing Joke, bo trudno Killing Joke oznaczyć jednym tagiem, bo zmieniał się na przestrzeni czasu, sięga też do, myślę w tym utworze troszeczkę też słychać echa Flock of Seagulls, czyli tak jakby jednej z ikon New Romantic z człowiekiem sową na wokalu. No ale cóż, Shane'a nigdy za wiele, więc jeszcze jeden utwór dzisiaj, ostatni obiecuję z tej płyty, Spasm Prayer.

No i tyle z solowej, debiutanckiej płyty Shane'a. Powiem, że można spokojnie tę płytę potraktować jako audio candy, bo naprawdę miodna, masująca bębenki, uszne ta płyta. Być może przeprasza on za to, że przez wiele lat jego bas jak buldożer ludziom rozwala uszy. Oczywiście żartuję, bo bardzo lubię ten jego buldożer. No ale cóż, teraz będą prawdziwe industriale. Przenosimy się, drodzy słuchacze, w tym momencie do Kanady, a konkretnie do Vancouver. I teraz powiem wam więcej o tym, co usłyszycie, bo płyta niby ma utwory, które chciałem podzielić, ale z tego, co widzę, nie jestem w stanie podzielić tej niezbyt długiej płyty. Dlatego pójdzie w całości. No powiem wam tak. Niby zespół został założony w 2018 roku przez Natalię Hatzi-Black i oni są tak jakby, można powiedzieć, nowym wcieleniem Test Department, którymi bardzo się im inspirują. Mało tego, ta płyta została nagrana na setkę w jednym studio i to też pokazuje, jak ten zespół brzmi na żywo. Będzie perkusja ze złomu, ciężkie maszyny, będą akustyczne instrumenty, będzie bas i perkusja, będzie industrial. Płyta Kombinat wyszła na Bandcampie, bo tam ich możecie tylko znaleźć. Wyszła 26 czerwca tego roku. Zatem zapraszam na industrialowy cios prosto w potylicę.

Bardzo się cieszę z tego, że powstają zespoły, które w jakiś tam sposób przedłużają ten gatunek, bo być może zaczyna się w paru miastach na świecie tak skromniutko, a potem znowu powróci fala i powstaną jakieś takie turbo ciekawe zespoły, mniej oczywiste od połączenia gitar, perkusji i sampli znanego jako rock industrialny, który bardzo lubię, ale lubię też faktycznie industrial taki rootsowy, chociaż w tym momencie to można się sprzeczać, czy to jest industrial, czy to jest post-industrial. No ale cóż, jak zwał, tak zwał. No a dziś, korzystając z tego, że jestem sam, to pomyślałem sobie, że zagram kilka kawałków mojego ukochanego zespołu. W sumie jako zespół to przez wiele lat utrzymuje się w zależności od dnia między pierwszym a trzecim miejscem, a na pewno jest to ideał zespołu, bo działał krótko, wiedział kiedy się rozpaść, no i przyniósł też światu już po rozpadzie wiele pięknej muzyki. Zatem utwór numer 1, który zagram dzisiaj i jeszcze nie wiem, zastanawiam się, bo 4 utwory przygotowałem, który to będzie. Zacznijmy od utworu King Ink.

bardzo lubię tego basistę. Niestety basista nawet nie dożył 30 roku życia, bo w połowie lat 80. atak epilepsji w wannie go załatwił i w ten oto sposób jeden z najbardziej wybitnych postpunkowych basistów poszedł do aniołków. Utwór King Ing jest z płyty Prayers on Fire. I z tej Prayers on Fire zagrałbym jeszcze jeden utwór, taki może trochę łagodniejszy, ale z o wiele cięższą atmosferą. Yard.

Tak, dobrze mnie masuje ten zespół do dzisiaj i jest też dla mnie, nie ukrywam, inspiracją w momencie, kiedy czerpię coś z nich zawsze, może nie zawsze, ale na pewno oddaję im hołd w jakiś tam sposób, sam grając, nie w każdym oczywiście utworze, ale zdarzają się takie właśnie utwory, które mógłbym nazwać utworami birthdayowskimi. No cóż, teraz chyba pierwszy utwór, który w życiu usłyszałem, Birthday Party, She's Hit. Pamiętam jak dziś, mogłem mieć 12-13 lat, była popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki i tam pojawiał się Przemysław Mroczek i Przemysław Mroczek puścił ten utwór, ale ten utwór nie doszedł do końca, mimo tego, że nie jest bardzo długi, bo ma raptem tylko 6 minut i 6 sekund, bo jacyś tam się oburzyli i dzwonili, wyłączcie to coś, wyłączcie to gówno, no po prostu podejrzewam, że to jakaś taka była ekipa od Kaczkowskiego, który wtedy był w Ameryce, która spodziewała się jakichś łagodniejszych pseudointelektualnych pitoleń. Tymczasem The Birthday Party dobrze smyrało głośniki. To chyba na Zodiaku słuchałem. Tak, to musiał być Zodiak. Na Zodiaku stereo, takie radio z czasów komuny unitrzańskie. I tak pięknie brzmiał ten utwór, że się zakochałem w tym zespole i wiedziałem, że coś on zmieni w moim życiu. Nie wiedziałem, że aż tak dużo.

No i się zrobiło sentymentalnie. Płyta Junkyard niestety była ich ostatnią długogrającą płytą, bo potem jeszcze pojawiły się dwie czwórki, dwie epki, Mutiny oraz Bad Seeds. No i potem pojawił się Nick Cave and the Bad Seeds. Pojawił się Roland S. Howard z bratem w Crime and the City Solution, potem w These Immortal Souls. Mick Harvey grał oczywiście w The Bad Seeds, ale potem też już zaczął działać na własną rękę, nagrywając całkiem przyjemne utwory. I jeszcze z Junkyardu jeden utwór. Hamlet, pau, pau, pau. No właśnie, pau, pau, pau!

I tak grał bodajże najgwałtowniejszy i najbardziej odrażający zespół w historii rocka, a tak naprawdę ogniwo rozwoju gatunku. Bo to w sumie taki, można by powiedzieć, pierwszy od czasów kapitana Beefhearta zespół, który tak pomiał formułę rockową, rock'n'rollową i bluesową, by stworzyć takie cudowne utwory. A teraz przenieśmy się do Nowego Jorku na płytę wieczoru. Co prawda niby dzisiaj już zabrzmiała płyta wieczoru, czyli debiut Norilla, którego niestety nie mogłem pociąć, bo to było bez sensu. Zresztą, jak słyszeliście sami, nie miało to sensu żadnego, bo nie ma przerw między utworami. Także jest to, można powiedzieć, monumentalna, kilkuczęściowa suita. A teraz wyobraźcie sobie takie białe zęby na czarnym tle. To będzie płyta wieczoru. Płyta no-wave'owa, płyta okrutna, płyta gwałtowna, płyta poetycka. Można piosenkę poetycką uprawiać też w taki sposób. Oczywiście będzie to słon z płyty Filth. Dobranoc Państwu, słyszymy się za tydzień.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: utrzymaniu!
1: Właśnie, jakby były 7 minut, to proszę dawać znaki i sygnały.

0: Raz.
1: Młody
0: chyba się słyszę, ale lekko.
1: Ale tak
0: fujo. Nie, to jest git.

Nie po to zajebałem orła, bym się teraz nie mógł podnieść. Ona chce się wiązać, lecz ja jej nie uwolnię. Wjeżdżam w te drzwi z butta, suko, choć myślą, że ze mną krucho. Moje ucho słyszy wszystko, chociaż nie słyszę.

0: Wyjrzyj no, majster, przez okno. Czy stoją?
1: Stoją. Nawet jakby teraz stali trochę lepiej.
0: Równe chłopy są. Muszę powiedzieć, mamy niezrównany element. Z takimi to my, majster, powiadam, na księżyc choćby możemy. Z motyką czy bez, wszystko jedno.
1: A żelazne są fach. Tak prędko nie popuszczą.
2: Teleksują, tak, że już ciągną druty.
1: A wiele tego?
2: Nie zapodali.
0: A co z kruszywem?
2: Daleko piszą, że teleksowali do kamieniołomu. Zaraz będą robić odwiert.
0: Nie było odwiertu? No. Niech się pan na migiem skrosuje z kamieniołomem.
2: Kabel zatkany. Zobaczę, co się da zrobić.
1: Grzebią się.
0: Ale my jesteśmy w porządku. Przerób globalnie z grubsza się zgadza. Wyjrzyj no, majster.
1: Ale co mam wyglądać? Ja ich znam. Oni jak się uprą, to stoją. Żel, beton, nie ludzie. Nawet nie widzę, żeby się chwiali.
0: Szczęście, że wiatru nie ma.
1: Za to ma się na deszcz.
0: Jestem o nich spokojny. Dach nad głową mają.
1: Ale warto by im dodać trochę otuchy.
0: No tak, trzeba im przedstawić wagę problemu. Zobrazować sytuację i czego się po nich spodziewamy. Niech zrozumieją, że są filarami, że bez nich zawali się cała konstrukcja i że cały naród na nich patrzy. Argumentować kompleksowo, intensywnie i na długi dystans. Nie uchylać się od sugestii typu emocjonalnego. Całość zilustrować cyframi. Samo uświadomienie krzepi.
1: Ale swoją drogą to za mało. Czterech. Po jednym na każdym rogu. No swoje waży takie sklepienie.
0: Ja tę sprawę badałem osobiście. Wykopię więcej niż czterech nie da rady. Przepisy zabraniają.
1: A zresztą skąd ja bym miał wytrzasnąć więcej takich równych? Z czterema miałem kłopot.
0: Żałuję, że nie zaangażowałem psychologa. Psycholog w nowoczesnej produkcji jest nieodzowny. Albo psychoanalityk. Ten byk dopiero zagadał. Co sądzisz, majster, o freudyzmie? No. Zwłaszcza o teorii libido. Ciekawe, co?
1: Tak.
0: Że też wszystko bierze się z tych rzeczy. Wierzyć się nie chcę.
1: Leje.
0: Co też, majster, mówisz?
3: Leje?
0: A niech to jasny szlak. Sklepienie nasiąknie, jeszcze się pod nim ugną, zanim ten cement zrobi.
1: Na razie się nie chwieją.
0: To grunt. Mówię, że stoją. Dobrane chłopy, jeden w drugiego. Musiałbym ich sobie raz obejrzeć. Byłoby na co popatrzeć, co?
1: No jasne. Wołaj pan statyka, niech się rozezna. Strzymają czy nie?
0: Panna?
2: Czego?
0: Zawołaj pan na statyka. Potrzebny mi tu statyk. Natychmiast.
2: Kamieniołom wysłał myślnego do prochowni po amonii.
1: O, to jak ogniem strzelą. To jak ogniem łysną.
0: To ci będzie huka. Gdzie statyk?
2: Zaraz.
0: Wnioskuję, że odwiert już gotowy. Teraz tylko odstrzał na wózek i do młynów. Daję głowę, że piece już się kręcą.
1: Pewności nie mam, ale tak mi się zdaje.
0: Statyk musi zbadać. To sprawa statyka. Ja nie jestem statykiem. Statykowi płacą, statyk musi. Ja od statyka wymagam, bo globalnie wszystko jest na swoim miejscu.
1: No, nie przysięgnę, ale...
0: W ogóle w przyszłości zamyślam dookoptować na stałe statyka. Taki dookoptowany statyk to duże udogodnienie. Niech siedzi i robi.
1: Ręki bym sobie nie odciął, ale...
0: Popatrz
1: na pan. To sklepienie jakby się trochę zamskło, nie? Czy tylko mi się tak wydaje?
0: Może który kucnął? A co pan chcesz, majster? Stoją tak od rana. Statyk to wyjaśni.
1: Myślę sobie, co by ich mogło podnieść na duchu, bo to jednak nie w kij dmuchał tak stać i trzymać. No fakt, że równe chłopy. Równo, po sprawiedliwości ich ciśnie, ale ten deszcz.
0: Wojskowe chłopy nieraz na deszczu stają.
1: Ale nie z żelbetową płytą na łbie.
0: Zrobią cement, będą słupy. Cztery. Na każdym rogu jeden. Ściśle według dokumentacji. To im ulży.
1: Coś trzeba zrobić, żeby się nie załamali. Trzeba ich skrzepić od środka, bo popuszczą.
0: Na szczyptę hartu muszą się zdobyć. Wpłynąć na nich niech myślą kategoriami dobra zbiorowego. Prywatę, indywidualizm i zaściankowość należy trzelić. Niezbędna jest nam pełna konsolidacja sił. Tendencje odśrodkowe uważać za anarchizm. Za wytrwałość nagroda.
1: Osobiście uścisnę im dłonie i po sporcie na ryło.
0: Wsiąść im na ambicje. Pan nawet nie wiesz, majster, co taka ambicja może. Ambicja, majster, góry przenosi. Z ambicją można daleko zajechać. Trzeba im to jasno uzmysłowić.
2: Statyk.
0: Idź, kolego, i zbadaj grunt pod ich nogami. I czy mocno stoją. Zwłaszcza zwróć, kolega, baczną uwagę na pion i na morale. I powiedz im, kolega, że globalnie jesteśmy do przodu. Trochę samozaparcia, wyjdziemy na swoje. Wykonać. Po potem zameldować.
1: Tak jest.
2: Telefonogramowali z huty, że już walcują pręty.
0: To się pan nas krosu i niech wyślą wozaków. Zaraz będzie się zbroić.
2: Gra.
0: Musi grać.
1: I niech się ją piasek na fundament.
0: A reszta pogróz. Raz, dwa pozbierać i nawrzucać. Do wykopu, znaczy się. Ubijać ubijakami według dokumentacji. Nie jestem służbistą, ale zaznaczam, że będę się ściśle trzymać dokumentacji. Porządek musi być. Nie pójdę na żadne ustępstwa. Za duże ryzyko. Widać tam co?
1: Widać. Tak, statek dodaje maniuszu. Dobry spec. To zaraz prościej stoją.
0: Nadał się nam. Żeby tak jeszcze mieć psychoanalityka. No niech by i był sobie zwykłym psychologiem. Majster, dzisiaj psychologia wkracza zwycięsko do wszystkich dziedzin życia. Ja sobie wprost nie wyobrażam dalszej pracy bez psychologa. Co myślisz, majster? Dobijać się o etat.
1: No, nie zaszkodzi.
0: Panna!
3: Słucham.
0: Wystąp panna do władz o przydział psychologa. Umotywuj to panna sensem, żeby całość miała ręce i nogi. Ma być bez zarzutu, ja to podpiszę. Rozumiesz, panna?
2: Na co mam nie rozumieć?
1: Teraz on ich mierzy łokciem.
0: Wziął się ostro do roboty.
1: A teraz on też coś robi, ale... Ja nie wiem co.
0: Zdaje się, że przykłada pion.
1: O, tak jest. Pionuje.
0: Teraz stało się jasne, że na dłuższą metę nie obejdziemy się bez statyka. Dokoptuje statyka majster na stałe. Zobaczysz, majster, dokoptuje. Jak dwa, dwa to cztery, dokoptuje.
1: Ciekawe, co też on powie.
0: Globalnie nie może nam nic wytknąć. Przerób się zgadza. Reszta to trudności obiektywne. Nie dam się wrobić. Powtarzam, nie dam się wrobić. Słyszysz, majster? Nie dam się.
1: Głuchy nie jestem.
0: Panna!
2: No?
0: Napisałaś panna wniosek?
2: Jeszcze nie.
0: Żeby mi to było ostatni raz.
2: Statyk pyta, czy może.
0: Jak ekspertyza? Jak morale? Sprawozdaj się, kolega.
4: Długo nie pociągną.
0: A co z pionem?
4: Piony jest, tylko że się zapadają. Pada, panie, glina. I ćwierć łokcia we dwa pacierzy, no to sklepienie. Grzęzną, powolutku, panie, ale grzęzną.
0: A wysokie to chłopy?
1: Wysokie.
0: Tak i zdzierżą, powiadam. Twardziele są. Ja im ufam.
4: Ale...
0: Powiedziałem.
4: Ale...
0: Powiedziałem, kolego.
4: No niemniej zapadają się.
0: Utwardzić grunt i odmaszerować. I trzymać rękę na pulsie. Wygłosić stosowną pogadankę na okoliczność, ale z czuciem, nie na ura. Zdaje się na pańską inteligencję i na zawodowy spryt, kolego. Liznąłeś pan psychologię?
4: Ja nie, mój sąsiad.
0: Jesteś pan zbyt wąsko wyspecjalizowany jak na moje potrzeby. Mam nadzieję, kolega, nic nie masz przeciwko teorii snów.
4: Bynajmniej wolę jednak praktykę.
0: Odmaszerować.
1: On pachnie wodą kolońską.
0: Dokoptuję statyka jak 4, a 4 to 8. Ale nie tego. Ten ma zbyt wąskie horyzonty. Jak tam na dworze.
1: Stabilizacja. Stoją i pada.
0: Panna!
2: Rakieta jestem.
0: Przynieś panna akta tych czterech.
2: Dobra.
1: U nich jest wszystko na EWF. Nie ma się do czego przypiąć, słowo.
0: Ale zawsze.
2: Mam kufał te teczki.
0: Trzymaj ich, majster, na oku, a ja tymczasem...
1: Tak.
0: No nie, życiorysy jak świece. Sterylnie czyste. Chłopy jak w wekach chowane. Człowieku, skąd majster wytrzasnąłeś te samorodne kryształy? Tacy jak się do czegoś wezmą, to nie popuszczą. Mowy nie ma, majster, możemy na nich polegać. Swojaki. Jeden to nawet mój krajan. I bliźniaków wydębił. Jestem zupełnie spokojny. Strzymają jak nic. Tylko beton rozrabiać i zalewać.
1: Trzeba się zwiedzieć, czy dowieźli amonit.
0: Panna!
2: Oj, zelówki zedry.
0: Zabierzesz panna te papiery, a co z kruszywem? Nic nie puścili na dalekopis?
2: A kruszywo już kruszą w młynach. Zaraz dadzą do pieca.
0: Słyszysz, majster? Nieźle.
1: Pomiary robi, znaczy statyk.
0: Kiedy on zacznie wreszcie do nich przemawiać. Człowiek w takich sytuacjach spragniony jest słowa. Cukier krzepi, słowo jeszcze lepiej, można powiedzieć. To trzeba zrozumieć. Nie sądzę, żeby oni byli w stanie wymieniać między sobą poglądy. To jednak męczy takie stanie.
1: Teraz go nie widzę. Statyka znaczy się.
0: Twierdzę, że powinni być informowani na bieżąco, co się święci. My tutaj bijemy się o fundament, a oni nic o tym nie wiedzą. Jak się tak stoi na deszczu, trzyma sklepienie i poza tym żadnego innego zajęcia, to chciałoby się przynajmniej znać sytuację. To jest psychologicznie uzasadnione. Ja się wcale tym ludziom nie dziwię. Zwłaszcza, że globalnie jesteśmy w porządku. A nawet co nieco do przodu.
2: Statyk gada, że chce mówić.
1: Nie ma o czym gadać. Przez okno widać, że jeszcze stoją.
0: Niech mówi, ale krótko. Ciach, ciach.
4: Pomiary wykazały, że proces postępuje w tempie jak poniżej. Ćwierć łokcia na dwa pacierze, albo 1/8 łokcia na jeden pacierz, albo 1/16 na pół pacierza. Nie jest to wartość katastrofalna, aczkolwiek należy mieć rękę na pulsie. Statyczność nawet się nieco poprawia. Optymalny współczynnik statyczności otrzymamy wówczas, gdy filary zaryją się w glinie po kolana lub po pachwiny, co nastąpi za jakiś czas.
0: Zdążę.
4: Być może jednak dają się zauważyć u filarów pewne oznaki znużenia. Twierdzą, że zaczynają się dłużyć i pragną sobie pogwarzyć z panem inżynierem.
0: A mnie rozrywki nie w głowie. Ja rozstrzygam tutaj fundamentalne sprawy.
4: Ale
0: proszę wszystkich ode mnie serdecznie pozdrowić i przekazać życzenia najlepszej pomyślności, tak w życiu doczesnym, utwardzać, powiadam, kolega rozumie.
4: Tak jest.
1: Pójdę zobaczyć, czy piasek przesiali.
0: Zostań, majster.
1: Tak?
0: Ja się sam nie rozerwę. Panna!
2: O, ja się chyba powieszę.
0: Dowiedz się, panna, czy sieją piasek. Winnych ukarać.
2: Zrobi się. O, tu jest ten wniosek.
0: Wniosek? Jaki wniosek? A. Globalnie wybrnęłaś panna, ale w szczegółach są usterki. I piszesz panna psychologa. Trzeba dodać lub psycholożkę. Najlepiej prosto po studiach stanu wolnego, szykowną. To ze względów prestiżowych. Przecież między ludźmi ma robić, nie? Panna, napiszesz to jeszcze raz.
2: Oj, sama już nie wiem, jak tu komu wygodzić.
3: Zadziera nosa.
0: Za to pięknie kaligrafuje.
3: Nie, w naszych czasach kaligraf.
0: Majster, zamyślam podjąć brzemienne decyzje. Tu trzeba, majster, zadziałać. Tracimy cenny czas.
1: Ja nie tracę. Ja pilnie śledzę i mam wszystko w małym palcu. Stoją chłopy, jak murowane.
0: Zamyślam zlikwidować przestoje, majster. Zwłaszcza, że jesteśmy daleko do przodu. I co masz, majster, zrobić jutro? To zrób dziś. Taka moja dewiza. Każę ją wyryć na widocznym miejscu. Tak jest.
2: Statyk się napiera.
4: Oni chcą sobie pana obejrzeć, panie inżynierze. Poza tym wszystko na okrągło.
0: Przeczytaj im, kolega, dzisiejsze gazety. Ja nie mam na nic czasu.
4: Oznajmię.
0: A póki co, majster, zamyślam święcić wieńcowe. Wygramy wyścig z czasem, zwłaszcza, że globalnie jesteśmy już teraz poważnie do przodu. Nie cierpię psia kręćka przestojów. Człowiek jest globalnie na czysto, a musi patrzeć na wąskie gardło. To gniewa. Panna!
2: Dajcie mi skonać.
0: Idź, panna, uwidzianek. Będzie wieńcowe.
1: To ja pójdę się przebrać.
0: Panna?
1: Tak.
2: No.
0: I ubierz się, panna, z góry do dołu, ładnie na niebiesko. Będą goście.
1: To idę do fryzjera.
0: Zostań, majster, to nie raut u maharadży. To skromne wieńcowe. Wypraszam sobie te drobnomieszczańskie nawyki. Gdzie jest, majster, niebieski kitel? Chcę, żeby mi wszystko było dzisiaj na niebiesko. Panna!
2: Panna i panna, uświerknę z tym dziadem.
0: Odkortujesz, panna, konto i poślesz do delikatesy. No. Goście ci sami, co zawsze. Zawiadomić przez laurów. Zaprosić w moim imieniu, wyraźnie. Nadalem.
2: Przyjęłam.
0: W przyszłości nie dojdzie już nigdy do takich sytuacji. Zwłaszcza w deszczu. W czasie deszczu ludzie się nudzą. Z nudów ludzie dostają gzik w kolanach. Pytam, czy można z gzikiem w kolanach podtrzymać sklepienie? Można, majster, można. Ale pod warunkiem, że dokoptuje się psychologa. Względnie psycholożkę. Wszcząłem w tym kierunku starania. I będę konsekwentnie przyciskał dyrekcję. Nie popuszczę. A oni muszą zrozumieć. Bo jak nie, to ja osobiście tam pójdę i dam im takiego trumfa.
1: Trzymają się równo, ale są jakby ciut niżej.
0: I to nie pierwszy lepszy psycholog mnie zadowoli, ani pierwsza z brzegu psycholożka. Ma być freudysta względnie adlerysta, ewentualnie behawiorystka, ale musiałaby być ekstraordynaryjnie śliczna.
2: Ten statyk znowu coś truje.
0: Wpuścić.
4: Właściwie nic specjalnego, panie inżynierze. Doszło im do pachwin, stabilność dobra, wszyscy rumiani. I tylko jeden zdziebko nie bieścieje.
0: Który?
4: Ten od bliźniąt.
0: Widzicie go? Od bliźniąt, z jednej matki to z jednego ojca, a taki indywidualista. Nie bieścieje, tak?
4: Tak.
0: Już ja go sobie przyuważę. Pomalować.
4: Tak jest.
1: O mojemu furmanki już powinny być, albo dopiero worki sypią.
0: Panna!
2: Na śmierć mnie zagoni.
0: Przyjdź, panna, cała na liliowo. Wszystko. Podwiązki też.
2: Przyjęłam.
0: Nadal.
1: A co z moim kitlem?
0: Też liliowy. Wszystko ma być na liliowo i to od zaraz. Nie cierpię niebieskiego.
1: Poszukam w magazynie.
0: Ani kroku.
1: Tak.
0: Zaraz tu będą goście. Przyszykuj się, majster, do reprezentacji. Ja zagaję. I żebyś mi, majster, nie stękał jak na mękach. I ma być wesoło. Wieńcowe przecież. Żadna stypa. A potem zaraz do roboty. Pozbroić, co tam trzeba, zalać, uklepać i zagładzić na sztywno. I nie stygnie. I trzymać się, majster, dokumentacji. Dokumentacja, majster, święta rzecz. Nakazuję wiernie iść za wskazaniami dokumentacji. Sam sprawdzę fundament.
2: Przywieźli z delikatesów.
3: A zagrycha?
0: A, i zaznacz, majster, wyraźnie, że jesteśmy globalnie do przodu.
3: Skoczą po korkocio.
0: Odbijesz, majster, po naszemu. Nie cierpię przesadnej elegancji.
3: To trzeba, ale już, zanim goście zjadą. No.
0: Panna!
2: Jak pan nie skończy z tą panną, to wyjdę zaraz za mąż. Za byle kogo.
0: Co z cementem?
2: Zwałowany na randki.
0: Znaczy się, wszystko gra.
2: Oj, gra.
0: A goście?
2: Przyjadą ci kapel.
0: To pilnuj panna Wianka i na Liliowo to obowiązek. A. Czuję, że we mnie taka siła, taka moc, że mógłbym do teorii snów osobiście dorzucić własny wkład. Ale czy to człowiek ma czas? Ten wyścig odbija mi się wyraźnie na nerwach. Sen, libido, podświadomość, to jest coś. A tu człowiekowi sklepienie na łbie leży. Czy można się w tych warunkach rozwinąć, majster, pytam?
1: To zależy.
0: Piekielnie, majster, ale to naprawdę piekielnie, nie znoszę niefrojdystów. Spodziewam się, że majster jesteś frojdystą.
1: Zawsze byłem.
2: Ten namolny statek znowu męczy.
4: Osiągnęliśmy optymalną stabilność. Glina sięga im po pachy, ale...
0: Globalnie jesteśmy do przodu. Tak? Cement jest już na rampie.
4: Tak, panie inżynierze, ale...
0: W tył zwrot? Naprzód marsz!
4: Tak jest.
0: Z takimi trzeba krótko, dewetyści. Zamyślam dookoptować statyka, owszem, ale nie tego. Dookoptuję zupełnie innego statyka, wręcz odwrotnego.
1: Zerknę za okno.
0: Ale tylko jednym okiem i na bardzo krótko.
1: Tak, z zafirami.
0: Widać co? A,
1: leje. O, psia kość. Wsiąkają. Wsiąkają, psia noga, jeszcze im tylko nosy widać.
0: Takie życiorysy i tylko im nos.
1: Zasnęło. Zapadli się na amen.
0: A furmanki, jak tam? Przyjechały już.
1: Pick-up zajechał, biały.
2: Wieniec uwity.
1: Z czerwonym krzyżem wysiadają. Czterech ich jest. Wszyscy na biało?
0: Na biało?
1: Na biało.
0: Nie na liliowo? Panna! Panna!

jest mętlich.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Alfons Ustawka i mam przyjemność przedstawić Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Ultravox. We wrześniu 2008 roku Vienna i Raid in Eden zostały wydane w cyfrowo zremasterowanym formacie dwupłytowym, przy czym drugi krążek zawierał wcześniej niepublikowany materiał. 2 października 2008 roku Mitch Ure i Billy Carey spotkali się ponownie i zagrali razem akustycznie Viennę w programie Geoffa Lloyda w Absolute Radio w Abbey Road Studios. Potem dostali ofertę od Live Nation, dla którego pracował ich były menedżer Chris O'Donnell. 6 listopada 2008 roku nadeszło oficjalne ogłoszenie: Warren Kahn, Chris Cross, Billy Carey i Mitch Ure ponownie reaktywowali Ultravox na 15-dniową trasę po Wielkiej Brytanii w kwietniu 2009 roku zatytułowaną Return to Eden. Byłby to pierwszy wspólny występ klasycznego składu zespołu od czasu Live Aid w 1985 roku. Pierwszy koncert odbył się w Edinburgh Playhouse 10 kwietnia 2009 roku. W programie Jonathana Rowse w BBC Radio 2 21 lutego 2009 roku Ure omówił trasę koncertową, w której wzięli udział wszyscy czterej członkowie najbardziej udanej wersji zespołu. Wspomniał, że to spotkanie nie było planowane w świetle wcześniej wspomnianych wydarzeń, ale raczej było spontaniczne i nastąpiło bardzo szybko, a członkowie zespołu rozmawiali i komunikowali się online, za pomocą poczty e-mail i Skype'a. Wywiad nie ujawnił, czy w wyniku trasy koncertowej zostanie nagrany nowy materiał. W rozmowie z Sunday Mail Ure stwierdził, że spotkanie było tylko jednorazowe i nie będzie nowego materiału od zespołu. Powiedział, nie próbujemy odzyskać naszej młodości i nie będziemy pisać nowych piosenek ani nagrywać kolejnego albumu. Chodzi o świętowanie naszej muzyki i naszej rocznicy. Quartet i Monument zostały wydane w lutym 2009 roku, również w dwupłytowych edycjach. Drugi dysk w pakiecie Monument to DVD zawierające wideo z koncertu, które wcześniej było dostępne tylko na taśmie VHS. Inne wydania z ery Chrysalis były planowane na podobne przyszłe wydania. Po sukcesie trasy koncertowej w Wielkiej Brytanii rozszerzyli trasę na Niemcy i Belgię. 5 kwietnia 2010 roku wydano płytę CD i DVD z wyprzedanym koncertem Ultravox w Roundhouse. Na płycie DVD znajduje się dokument nakręcony podczas przygotowań do trasy Reunion, a jego fragmenty nakręcił Mitch Ure. Ultravox powrócił do występów na żywo z trasą Return to Eden w Europie w 2010 roku. W sierpniu zagrali 4 koncerty w Szwecji razem z Howardem Jonesem i Alphaville. To właśnie podczas tej trasy członkowie zespołu zdecydowali, że powinni nagrać nowy materiał. 20 stycznia 2011 roku zespół ogłosił na swojej oficjalnej stronie internetowej Ultravox.org.uk, że nowy album studyjny jest prawie ukończony. W 2011 roku wydali epkę dostępną wyłącznie w sklepie dla fanów, zatytułowaną Moments from Eden, na której znalazły się 4 nowe utwory nagrane na żywo 23 kwietnia 2010 roku w Grosse Freiheit w Hamburgu i dzień później w Admiral's Palast w Berlinie. 11. album studyjny Ultravox, zatytułowany Brilliant, ukazał się 28 maja 2012 roku. Po wydaniu tego albumu zespół wyruszył w trasę koncertową Brilliant Tour, grając koncerty w Wielkiej Brytanii i Europie pod koniec 2012 roku. 30 listopada 2013 roku zespół Ultravox zagrał swój ostatni koncert na londyńskiej O2 Arena jako gość specjalny na 4-dniowej trasie koncertowej po Wielkiej Brytanii z zespołem Simple Minds. 4 stycznia 2017 roku Billy Carey ogłosił na swojej oficjalnej stronie internetowej, że postanowił zakończyć swoją działalność jako członek Ultravox po 43 latach. W grudniu 2017 roku Mitch Ure powiedział w wywiadzie dla Daily Express, że dalsza reaktywacja zespołu jest mało prawdopodobna. Basista Chris Cross zmarł 25 marca 2024 roku, jego śmierć została potwierdzona przez Mitch Ure'a 1 kwietnia. Gary Newman stwierdził, że największy wpływ na jego muzykę miał oryginalny zespół Ultravox z lat 70. Ultravox miał również duży wpływ na wczesne zespoły Simple Minds i Duran Duran. Obok takich artystów jak Visage i Gary Numan, Ultravox był jednym z pierwszych wpływów na techno. W swojej książce Energy Flash, Simon Reynolds cytuje Adama Lee Millera z Adult: zawsze mnie bawi, gdy ludzie mówią, że pierwszym albumem techno był Alice of Your Mind Cybotrona. Dla mnie to był po prostu album New Wave. Brzmi szczególnie podobnie do Mr. X grupy Ultravox. Dziś posłuchamy płyty z roku 1984 Lament. Oto spis utworów. White China. One Small Day. Dancing with Tears in My Eyes. Lament. Man of Two Worlds. Heart of the Country. When the Time Comes. I na koniec A Friend I Call Desire. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia w poniedziałek o stałej porze. Pamiętajcie. Idźcie do wyborów. Mówił Alfons Ustawka.